0: reklama. Bittersweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
1: Po reklamie.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Spotykam się z Zuzanną Fijewską-Maleszą i Agatą Kołodziejczyk, które od lat prowadzą w Warszawie Teatr Młyn. Rozmawiamy o wyjątkowym teatralnym miejscu, w którym świetnie poczują się najmłodsi widzowie.
2: No właśnie, na ile chętnie rodzice biorą udział w spektaklach, spotkaniach i tak dalej, bo wspominałaś ty, Zuzanna, że zobaczyłyście, że jakby jest takie zapotrzebowanie. Wyobrażam sobie, że oprócz spektakli dla najmłodszych, będą też spektakle być może dla trochę starszych widzów, czy nie? A jeśli tak, to pewnie będą stwarzały potrzeby rozmowy na tematy, które tam będą poruszane.
3: Podstawowo eksploatujemy spektakle dla kilkulatków, tak od 3 do 10 roku życia. Przy czym bardzo serdecznie zapraszamy rodziców też na te spektakle i rodzice się też bardzo dobrze bawią.
2: Bawią na te spektakle. Na pewno.
3: To jest fajne, że dzieci wychodzą często z tych spektakli bardzo z dużymi emocjami i bardzo dużo o tym chcą rozmawiać. Jak o tym porozmawiać? A poza tym, że to jest wyjście w ogóle takie rozmowy na temat, fajnie jest mówić o swoich uczuciach, albo właśnie...
4: Co to znaczy być sobą?
3: Albo co to znaczy być sobą, albo co to znaczy współpracować właśnie, bo przecież używamy tych stwierdzeń, bądź sobą, współpracuj, a dzieci naprawdę nie mają do końca pojęcia,
2: co to znaczy realnie.
3: Tak. Bo czasem im się to psuje i nawet nie wiedzą, dlaczego im się to psuje, więc tak jakby my troszeczkę naświetlamy te tematy i mam wrażenie, że to jest fajny początek, może być fajny początek rozmów też takich rodzinnych, ale w przyszłym sezonie, czyli na jesieni, chcemy zaproponować też takie spektakle dla dorosłych o tematyce rodzicielskiej. To jest spektakl Seks, Rosół i Pieluchy w reżyserii Jarka Boberka, który jest muzycznym spektaklem kierowanym właśnie do rodziców i w ogóle o rodzicielstwie. Mhm. Takim bardzo ciepłym, fajnym spektaklem, 13 piosenkami o rodzicielstwie.
2: A tego bardzo brakuje, mam wrażenie, bo jakoś nie spotkałam się dotąd ze spektaklem o rodzicielstwie, a przecież to jest tyle tematów.
3: Tak, ale też o takiej, z jednej strony o frustracji, a z drugiej strony o wartości tego, tak? Czyli, ale w żaden sposób nie edukacyjnym, raczej...
4: Tak bez owijania w bawełnę wprost powiedziane, jak to jest, gdzie rodzice i się śmieją i sobie trochę
3: i płaczą.
4: Ale też takie trochę jest rodzicielstwo. Tak.
3: Ale ponieważ chcemy się bardzo trzymać tej idei, żeby to było rodzinne miejsce, to będziemy zapraszać na każdy spektakl w takiej formie, że rodziców zapraszamy na spektakl, a dzieci zapraszamy na warsztaty podczas spektaklu. Czyli, że całe rodziny rzeczywiście nadal mogą przychodzić do nas do teatru i jakby uczestniczyć wspólnie w jakimś takim wydarzeniu teatralnym.
2: No to super, bo tego teatru manom rodzicom też bardzo brakuje, mam wrażenie. I zdarza się, że są takie spektakle, takie inicjatywy, ale nawet nie wiem, czy w Warszawie jest...
3: Jest kilka takich inicjatyw, ale jakoś chcemy to kontynuować, bo kiedyś żeśmy spróbowali i to bardzo się cieszyło właśnie. Super, bo całą rodziną mogę wyjść tu, dzieci idą tu, my tu. I to jest jakieś wartościowe.
2: To fantastycznie. To jesienią, jakby dla troszkę starszych widzów i uczestników spotkań, a teraz chcemy powiedzieć o spektaklach, które będzie można zobaczyć w Teatrze Młyn i zaprosić na nie, no właśnie, tych widzów w wieku od 3-4 do 10.
4: Wielkie psie zadanie to historia o trzech pieskach, które kończą przedszkole i przechodzą pewien, można powiedzieć, egzamin dojrzałości, podczas którego dzieją się różne historie związane z umiejętnością lub nieumiejętnością współpracy, empatii, uważności na siebie, ale też dzieje się mnóstwo takich humorystycznych sytuacji, które wprawiają całą widownię w rozweselenie. Także spektakl taki dla całej rodziny, przy którym można się fajnie bawić, ale też przy którym można doświadczyć realnie współpracy, będąc widzem.
3: Współpracują, jakby żeby ten spektakl się działo, to współpracują z pieskami i ze sobą nawzajem, więc jesteśmy taką drużyną, tworzymy taką drużynę, dlatego żeby to wielkie psie zadanie ostatecznie nam wyszło. Oczywiście może być tak, że nie wyjdzie, ale jeszcze nam się nie zdarzyło. Każdym razem się udało.
4: Tak, zawsze się to udaje.
2: Kto na scenie?
3: Tutaj na scenie mamy Tomka Bielińskiego, Agatę Kołodziejczyk i mnie, czyli Zuzefiewską Maleszę. Reżyserowała to Ewa Sokół-Malesza. No i jest to taki półlalkowo, pół na żywo, trochę z piosenkami.
4: Tak, muzykę robił Michał Dul, bo zawsze w każdym naszym spektaklu są elementy muzyczne. To jest taki ważny element naszych spektakli.
3: No i przepiękną scenografię Mikołaj
4: Andrzej Melesza, który po prostu zapewnia nam absolutnie kolorową i taką, że dzieci wchodzą, wow, a później przychodzą do tych piesków, bo po każdym spektaklu zawsze można dotknąć scenografii, jakoś się zbliżyć do niej i przychodzą i głaszczą pieski i naprawdę do nich bardzo dużo mówią i są to najbardziej wycałowane pieski na świecie.
2: To są lalki
4: oczywiście. To są lalki, tak.
2: Ale to jest piękne, wyobraziłam sobie, że można tak zarejestrować te wszystkie rzeczy, słowa, które tam się pojawiają, to wszystko, co te dzieci mówią.
4: To bardzo cenne.
2: Tak. Bo tam pewnie pojawiają się jakieś wspaniałe wyrazy miłości, tak, czułości. To jest to, w jaki sposób teatr może budzić emocje, to dobre. Wrócimy do tej rozmowy w kolejnym odcinku Miasta o Świcie.
0: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: Autopromocja.
1: Już w najbliższą sobotę, 20 czerwca, specjalny program prosto z plenerowego studia, czyli Z.
2: Opowiedzieć plakat przez radio to jest wyzwanie, ale podejmiemy się go wspólnie z naszymi gośćmi i to w szczególnym miejscu.
3: To lato zaczniemy ze sztuką w Muzeum Plakatu w warszawskim Wilanowie. Połączymy się z Wami z naszego plenerowego studia.
2: Bądźcie z nami na miejscu lub na falach eteru.
3: Zapraszamy. Katarzyna Kozak
2: i Magda Bauer.
1: Czyli Z. Nastaw się na chill out.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
5: Buongiorno, Warszawo! Losteria w Elektrowni Powiśne zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty włoski klimat i smak, który najlepiej dzieli ci z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
6: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Daleko jeszcze?
8: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
7: Wow, jaki błękitny.
9: A to nasz hotel przy samej plaży.
8: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
10: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
11: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
12: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
13: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.
1: Po reklamie.

0: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
1: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Po reklamie.

0: 10. Pogoda.
1: 12 stopni i słońce, a w ciągu dnia 22 i nie będzie dzisiaj padać. To jest dobra wiadomość, zdecydowanie. 22 stopnie także w Bydgoszczy i w Kielcach, 23 w Rzeszowie, w Krakowie, w Katowicach i w Poznaniu, 24 stopnie we Wrocławiu, w Olsztynie popada i 20 stopni, 21 natomiast w Trójmieście.
0: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Dzień dobry, 17 dzień czerwca, środa. Imieniny Izaury, Laury i Leszka. Wszystkiego najlepszego Izaurom, Laurom i Leszkom szczególnie. Dzisiaj dzień zbierania deszczówki. A ja chodzę w strugach wody, ale z czołem podniesionym, żadna siła mnie nie zmusza i nie goni. Krzysztof Dzikowski i tego wam życzę. Chociaż w Warszawie deszczu dzisiaj nie należy się spodziewać i to jest dobra wiadomość.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: 6 minut po godzinie 7 słuchacie, czyli Zet babcia wczoraj dzwoni i mówi tak. Zbliża się wielkimi krokami twoja wina, Londyn. Ja mówię, nie wierzę. Zakazane uczucie, emocjonalna gra i monumentalny Londyn w tle. Druga część adaptacji hitowej powieści zmierza dokładnie tak na jedną z platform streamingowych. Lada dzień wróci na jedną z platform. Widzowie czekają na kontynuację hitu. Romans czeka próba ambicji, dystansu i zazdrości. To jest brytyjska adaptacja bestsellerowej trylogii Winnych, która na dniach trafi do streamingu. Ale pierwsza część to jest część Moja wina, Londyn. Wszystko wskazuje na to, że druga część nie będzie jedynie prostym powrotem do znanych emocji. No bo podobnie jak pierwsza odsłona, podobno ma wprowadzić fabularne zmiany względem książkowego pierwowzoru autorka i właśnie w tych przesunięciach może kryć się świeżość brytyjskiej wersji, mniej kalki i więcej interpretacji. Chcę wam powiedzieć tylko jedno. Moja mama zawsze powtarzała, że na starość ludzie wracają do tego, co było. Ja tego nie oceniam. Nie wiem, czy to jest złe, czy to jest dobre. Natomiast babcia siedząca w fotelu, pijąca bourbon i mówiąca, że ta wersja hiszpańska mnie się nie podoba, bo on mi się nie podoba. Najbardziej podoba mi się wersja brytyjska, bo on mi się podoba. Więc chcę wam tylko powiedzieć, że jeżeli szukacie czegoś dla młodego dorosłego, a jednocześnie dla kogoś, kto mógłby to obejrzeć z babcią, której się różne rzeczy podobają, no to to jest coś, co podbiło serca widzów. Nie znajduję powodów za wielu, tak jak nie znajduję powodów w Nowych Wichrowych Wzgórzach, ale gdybyście mieli pomysł na to, jak wieczorem zaspokoić gusta młodego dorosłego albo starszego nastolatka i babci, która lubi równie mocno amerykańskich hokeistów, co przystojnych Brytyjczyków, to śmiało.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Podobno hicior. Z tym się nie dyskutuje. Z babcią też się za dużo w życiu nie dyskutuje, bo jak się okazuje, od zawsze prawie we wszystkim miała rację.

0: Day.
1: 8 tygodni po premierze filmu Michael opowiadającym o Michaelu Jacksonie wciąż cieszy się dużą popularnością w kinach. Tylko w miniony weekend produkcja zarobiła na całym świecie 21 milionów dolarów. Dzięki temu jej łączne wpływy wzrosły około 200 milionów, co łącznie daje sumę 932 milionów. No, to jest fakt. Jest to najbardziej kasowy muzyczny film biograficzny w historii. Niewiele brakuje też, by Michael został najbardziej dochodowym filmem biograficznym bez względu na tematykę. Taki wynik robi robotę, a ja muszę wam powiedzieć, że byłam z Bąbelkiem i byliśmy oboje zachwyceni. Oczywiście nie da się opowiedzieć całej historii w jednym obrazie fabularnym, również tej momentami trudnej, ale warto ten film zobaczyć.
2: CZ. Nastaw się na chill out.
1: Bo jest to niebywała przyjemność.

0: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Autopromocja.
2: W pogoni za kulturą. Czyli Z.
3: Film, teatr, wystawa, a może koncert lub spotkanie literackie? W naszym serwisie sprawdzamy dla Was najlepsze kulturalne adresy i meldujemy się na najciekawszych wydarzeniach.
2: W pogoni za kulturą. Od poniedziałku do piątku po godzinie 10:00. Tylko w Czyli Z.
3: Zapraszam, Magda Bauer.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Dokąd na wakacje?
5: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
6: Czyli Zdrojowa Hotels.
5: Zdrojowa Hotels?
6: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
5: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
6: Tylko na zdrojowahotels.pl.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Po reklamie.

0: Słuchacie, czyli Z7:45 na zegarze. Jak w czasach polikryzysu myśleć o lepszej przyszłości, o czym opowiada najnowsza polska moda, czego możemy nauczyć się dziś od surrealistów, to tylko niektóre pytania stawiane przez wystawy, na które warto wybrać się tego lata w większych i mniejszych polskich miastach. Surrealizm był ruchem artystycznym i politycznym o międzynarodowym zasięgu i wspólnych przekonaniach. Wielka, wspaniała wystawa w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Jesteś w sercu zmian Surrealizm i Antyfaszyzm, która 26 czerwca otworzy się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. To propozycja, którzy chcą zobaczyć i Maxa Ernsta, i Pabla Picassa. Zaprezentowane zostaną liczne zdjęcia i dokumenty. Ekspozycja będzie rozszerzona o polskie wątki odsłoną wystawy z Monachium. Myślę, że warto, bo przyjedzie mnóstwo prac Pabla Picasso i warto się na tę wystawę wybrać, ale Leonora Carrington również na tej wystawie się pojawi. Koszty nadmiaru to wystawa w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Wydaje mi się, że warta odwiedzenia. Spacer, który zmienia perspektywę, czyli Joanna Rajkowska. Wkrótce wszystko się zmieni w ogrodach królewskich Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie. Ukryta przemoc, czyli Krzysztof Gil, Nigdy Was Tu Nie Chce, Zachęta, Narodowa Galeria Sztuki. Tę wystawę też warto zobaczyć. Architektura jako nośnik idei, czyli Gdańsk, Galeria Fotografii, Nomus, Nowe Muzeum Sztuki. To jest dział Muzeum Narodowego w Gdańsku. I Permakryzys to tylko część z wystaw, które warto odwiedzić, a o kolejnych niebawem.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Marek, szefowa cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. Trzy, powtórz aplikację po kilku dniach.
3: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
7: Skoda.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Castorama!
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się odmalować salon.
13: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
12: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
13: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
1: 13 stopni w tej chwili w Warszawie, odczuwalna temperatura, podobna słoneczko, 22 stopnie w ciągu dnia w Warszawie, w Bydgoszczy, w Kielcach, 21 w Lublinie, 23 w Rzeszowie, w Krakowie, w Katowicach, 24 we Wrocławiu, w Zielonej Górze, 20 w Białymstoku i w Olsztynie i 21 stopni w Trójmieście.
0: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Dzień dobry, 17 dzień czerwca, środa, imieniny Izaury, Laury i Leszka. Dzisiaj dzień zbierania deszczówki, a ja zapraszam do 10 w Warszawie, przynajmniej dzisiaj bez deszczu, ale też w Trójmieście bez deszczu, w Katowicach, w Krakowie popada, w Poznaniu również bez deszczu, więc dzisiaj deszczówki w tych miejscach nie pozbieracie, ale wszystko przed nami. Dzień dobry.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: 11 minut po godzinie 8 słuchacie Chili Z. Jeśli macie zły dzień, zapewniam, to minie. Jeśli jest wam smutno, to też minie. Najtrudniejsze chwile mają jedną wspólną cechę. Kiedy w nich jesteśmy, wydają się wieczne, a jednak życie uczy nas czegoś zupełnie innego. Że nawet najciemniejsze noce nie zatrzymują świtu, jak mówi moja babcia. Być może dzisiaj nie potraficie jeszcze w to uwierzyć, być może wszystko w was mówi, że już zawsze będzie właśnie tak, ale prawda jest taka, że emocje są jak pogoda, nie definiują was, przychodzą i odchodzą. Jeszcze nie wiecie, że za kilka dni wydarzy się rozmowa, która przyniesie ulgę, że spotkacie kogoś, kto przypomni wam o uśmiechu, że usłyszycie piosenkę, która nagle sprawi, że znowu poczujecie, jak bije serce. Dlatego dzisiaj nie oczekujcie od siebie za wiele, że będziecie silniejsi niż jesteście. Wystarczy, że wytrwacie, bo to, co teraz wydaje się końcem świata, może okazać się tylko jednym rozdziałem. Jeśli macie zły dzień, ten dzień minie, a jeśli dzisiaj trudno w to uwierzyć, pozwólcie, że ja uwierzę za was i specjalnie dla tych wszystkich, którym teraz jest źle i smutno, dedykacja muzyczna, bo rano też może być trudno, szczególnie w środę rano może być trudno.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: 19 minut po 8 słuchacie Cinizet. Agnieszka Przepiórska wystąpi w monodramie Maria Skłodowska-Curie Doświadczenie. Spektakl w reżyserii Justyny Łagowskiej będzie miał premierę 19 czerwca w Teatrze Starym w Lublinie. Twórcy spektaklu zaznaczyli, że świadomie zrezygnowali z budowania kolejnego pomnika noblistki, a skupili się na jej emocjonalnym, intymnym portrecie. Twórcy, reżyserka Justyna Łagowska oraz autor tekstu Piotr Rowicki rezygnują z budowania kolejnego pomnika, skupiają się na ludzkim wymiarze życia Marii, a umówmy się, jest na czym się skupiać. Opowieść prowadzi widza od młodzieńczych lat w Polsce pod zaborami i wielkich sukcesów naukowych w Paryżu, po bolesną stratę męża, żałobę i walkę z depresją. Kluczowym motywem przedstawienia jest odwaga i prawo do samostanowienia w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Spektakl ukazuje Skłodowską-Curie jako kobietę, która pierwsza przecierała szlaki zarówno na uczelniach, jak i w życiu codziennym, płacąc za to wysoką cenę.
1: Cinizet. Nastaw się na chill out.
0: Kilka już takich książek powstało, które rzeczywiście pokazują Marię Skłodowską-Curie jako żywą. Na przykład Alchemia, powieść, jest taką książką.

0: autopromocja.
1: W tym tygodniu w radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie Olivia Rodrigo i Robert Smith. What's wrong with me? Piotr Zioła i Vito Bambino. Safari.
2: Z pożarów i wyławić.
1: Generation i Janis. Love and Tears. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Kaufland jest!
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
1: Carrefour w sumie najlepszy jest. Po reklamie.

0: wiosny w palcach, wiatru we włosach, uśmiech rozsypany cienkim dreszczem po wodzie. Byłam biedna, więc Krezus przyszedł ubrany w fiolet i sypnął złotem z przepastnych otchłani nieba. Milion gwiazd zatańczyło pod bzowym pniem. Wzięłam gwiazdy do zielonej sukienki. Przyszpiliłam, żeby świeciły. Noc była ciepła i miękka. Więc kiedy mnie ujrzałeś ubraną w noc, stanąłeś olśniony tym bogactwem, powiedziałeś głucho: kocham cię. Powiedziałeś: kupiłam miłość za milion gwiazd nieba.
1: Jeden wiersz.

0: reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
7: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
8: Dokąd na wakacje?
9: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
8: Czyli Zdrojowa Hotels.
9: Zdrojowa Hotels?
8: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
9: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
8: Tylko na zdrojowahotels.pl.
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio Chilli Z.
1: Nastaw się na Chill Out.
0: Chilli Z. Pogoda.
2: Sprawdzamy sobie mapkę pogodową. 14 stopni teraz w Warszawie, odczuwalna temperatura taka sama i słońce. I widzę przez okno, że wszystko się zgadza. 22 stopnie w ciągu dnia w Warszawie, w Kielcach, w Bydgoszczy. 23 w Katowicach i w Krakowie i tam popada, ale przelotnie. 24 w ciągu dnia we Wrocławiu i w Zielonej Górze. 20 w Białymstoku i w Olsztynie. I 21 stopni w Trójmieście.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
0: Śniadanie do łóżka w Chilli Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
2: Pewnie, że zapraszam. Minęła 9-17 czerwca, środa, dzień zbierania deszczówki. Aha, ten żart już chyba nikogo nie bawi. Nawet mnie przestał bawić. W związku z tym pamiętajcie, dzisiaj środa, dzień zbierania deszczówki, a imieniny Izaury, Laury i Leszka dzisiaj. Wszystkiego najlepszego. Zapraszam do 10. Magda Kasperowicz. Dzień dobry. Miejcie bardzo dobry dzień.
0: Śniadanie do łóżka w Chilli Z.

0: słuchacie, czyli za 11 minut po godzinie 9. Tak jak obiecałam, tak będzie przez cały tydzień w Chili Z, w śniadaniu do łóżka, podwójne zaproszenia do sieci Kin Helios na ojczyznę nagrodzoną w Cannes, ojczyznę Pawła Pawlikowskiego, która jest pochyleniem się nad istotą sztuki i powinnością artysty. To jest kino wymagające, bardzo prawdziwe. Po 8 latach, jakie minęło od premiery Zimnej Wojny, Pawlikowski powrócił z bardzo hermetycznym, osobistym filmem, bezkompromisowym, zbudowanym według własnych reguł. No i zabiera nas w podróż do zniszczonych przez wojnę Niemiec, aby opowiedzieć o relacji giganta europejskiej literatury z jego córką, historią, narodem, wreszcie o jego reakcji na śmierć syna. Bardzo, bardzo wspaniały film. Już teraz bilety do dostania.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Magdalena.Kasprowicz@chillz.pl

0: Słuchacie, czyli za 19 minut po godzinie 9 od opery po jazz i rock, 26 Festiwal Ogrody Muzycznej już od 6 lipca na dziedzińcu Wielkim Zamku Królewskiego w Warszawie, tworząc wyjątkową przestrzeń spotkania muzyki, filmu, opery, tańca i sztuki. Tegoroczna 26 już edycja imprezy od 6 lipca do 8 sierpnia, więc jeśli planujecie pobyt w Warszawie między 6 lipca a 8 sierpnia, to Ogrody Muzyczne to jest pozycja obowiązkowa. To jest 17 koncertów na żywo, 14 projekcji operowych i filmowych, a na festiwalowej scenie przeplatać się będą opera, muzyka klasyczna i filmowa, jazz, gospel, a nawet flamenco. Moje ukochane, cudowne, wyjątkowe flamenco. Bardzo Was zachęcam do sprawdzenia i do tego, żeby skorzystać z tego niesamowitego miejsca, z tej niesamowitej przestrzeni i wybrać się na któryś z koncertów, bo w takich okolicznościach przyrody może być przepięknie i z pewnością będzie.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
1: Autopromocja.
2: GIZ Live Session. Paula Roma. Charyzmatyczny głos, intymne, pełne emocji teksty oraz muzyka balansująca między alternatywnym popem i subtelną elektroniką.
3: Robisz mi
2: jutro po godzinie 18:00 specjalnie dla słuchaczy Chili Z Paula Roma wykona na żywo utwory ze swojego najnowszego albumu Zresztek.
3: Pytam jak cię wybrać.
2: Chili Z Live Session. Paula Roma.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Jestem na naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
13: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
2: Po reklamie.

0: sposób nie taki i nie da się go wyjaśnić ani wypowiedzieć do końca i właśnie z tego powodu nikt z nas nie jest szczególnie wyjątkowy. Może dziwność jest czymś, co ze sobą dzielimy, a zgoda na nią sprawiłaby, że świat stałby się luźniejszym i radośniejszym miejscem. Aldona Kopkiewicz odpowiada na te pytania, opisując własne doświadczenia. A są to doświadczenia 40-latki, są to doświadczenia kobiety, są to doświadczenia poetki, Polki, córki, wnuczki, partnerki. W autobiograficznym eseju zachęca nas, byśmy sami odpowiedzieli na pytanie, gdzie kończy się ona, maska, konstrukt społeczny, awatar realnej osoby, a zaczyna prawdziwa ja. I uwaga, fragment. Kiedyś wydawało mi się, że dorośli wiedzą, kim są, ale kiedy sama dotarłam do 40, zaczęłam się zastanawiać, kim jest ta kobieta, którą wysyłam do gry z rzeczywistością. I gdzie w takim razie znajduje się ja sama? Zapytałam więc, czy poczucie samej siebie jest możliwe we współczesnej kulturze, która nieustannie przypomina nam, by być sobą, ale niekoniecznie daje ku temu warunki. Od autorki słów kilka. Bardzo rezonują ze mną te wszystkie zdania, bo przecież role, w których wchodzimy, w które wchodzimy, to jest cała masa ról, to jest mnogość ról. I sami wiecie, jak jest, słuchając mnie po drugiej stronie. Jesteście partnerami, partnerkami, szefami, współpracownikami, synami, córkami, matkami, ojcami, nie matkami, przyjaciółmi. No to wszystko jest jedną wielką mozaiką ról. No i teraz, jak się w tym odnaleźć, jak się w tym wyrobić, czy się trzeba wyrabiać, czy musimy zawsze się odnaleźć i czy musimy znaleźć odpowiedzi na pytania, piszcie śmiało. Książka do dostania magdalena.kasprowicz@liz.pl. A ja dziękuję za dzisiaj, a po 10:00 Bartek Winczewski.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Reklama. Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.
1: Poczuj się wyjątkowo w miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko nad...
2: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
0: Po reklamie.

0: Minęła 10:00, z ogromną przyjemnością witam Magdę Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Ja z ogromną przyjemnością zabieram Was teraz do Gdańska. Kto pamięta Leśnię, czyli taką imponującą instalację, która w zeszłym roku wypełniła wnętrza Centrum Świętego Jana w Gdańsku, pewnie będzie chciał zobaczyć Museum of the Moon w tym samym miejscu. 23 czerwca w zabytkowych gotyckich wnętrzach zawiśnie monumentalna 7-metrowa replika Księżyca. Znana już na świecie instalacja autorstwa brytyjskiego artysty Luca Gerama. To jest człowiek, który zasłysnął takimi realizacjami jak Play Me, I'm Yours. Dzięki niej w 70 miastach na świecie stanęło 2000 ulicznych pianin, a projekt stał się elementem współczesnej popkultury. Z kolei jego rzeźby z serii Glass Microbiology znajdują się w stałych kolekcjach Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. W Gdańsku pod hasłem Chyba śnisz będziemy doświadczać zabytkowej przestrzeni katedry Świętego Jana w zupełnie nowy sposób. Poza codziennym zwiedzaniem instalacji organizatorzy przygotowali też wydarzenia towarzyszące i ta na przykład w noc otwarcia, czyli 23 czerwca, będzie tutaj można potańczyć. To będzie disco pod księżycem, podczas którego o oprawę muzealną zadba kolektyw Soul Service. Już teraz podpowiadamy, że srebrne akcenty w strojach będą mile widziane, a my do Museum of the Moon na pewno jeszcze będziemy zaglądać w Chili Z. Tymczasem zaglądamy do Tychów. Tutaj można poczuć się jak w Egipcie. W mieście jest dokładna kopia piramidy w Gizie w skali 1:5, a obok jezioro. O wszystkim opowiedziała nam Magda Mleczko z naszej katowickiej redakcji, która rozmawiała na ten temat z Jakubem Skuchą z Muzeum Miejskiego w Tychach.
3: Jezioro Paprockie jest jeziorem akurat sztucznym. One powstało na użytek huty paprockiej, która tam działała. Natomiast siłą rzeczy no nie było terenem tylko działania huty, ale od początku służyło rekreacji, tak? No bo w upalne dni każdy i dzisiaj, i dawniej, te powiedzmy 50 lat temu, czy 100 lat temu chciał się w wodzie schłodzić.
2: Więcej o Tychach dowiecie się z wystawy Opowiedz mi miasto, która będzie czynna w Muzeum Miejskim do września. A w Łodzi fotofestiwal startuje już jutro. Pierwsze wernisaże dziś, a my oczywiście będziemy jeszcze mówić o fotofestiwalu, ale teraz chcemy polecić Wam tak króciutko na razie wydarzenie, jakim jest 10. edycja festiwalu Reykjavik. Spotkamy się na nim tym razem pod hasłem Reykjavik Forever. To będzie edycja jubileuszowa, tak jak wspomniałam, no i znów połączy muzykę elektroniczną, sztuki wizualne i działania performatywne. O programie tego festiwalu też nieco więcej powiemy nieco później, ale już teraz warto sobie zapisać daty 26 i 27 czerwca i to wtedy zaplanować sobie wycieczkę do Łodzi.
0: Islandia w Łodzi, piramidy w Tychach, czego to ludzie nie wymyślą. Magda Bauer wróci tutaj o 11:00 do usłyszenia.
2: W kulturze wszystko jest możliwe, dzięki.
0: No właśnie, słyszę.
1: W pogoni za kulturą. Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
0: W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na północnym wschodzie i południu okresami wzrastające do dużego i tam miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Temperatury najwyższe na południu i południowym zachodzie, nawet do 24 stopni, w centrum 22, na północy 18. Wszędzie dziś sporo słońca i tak też będzie w kolejnych dniach. Nadchodzący weekend ciepły, wręcz upalny.
1: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Dobre wibracje, Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: 17 dzień czerwca, kiedy to zleciało, za chwilę wszystkich świętych, choinka i od nowa. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Zapraszam na dobre środowe wibracje w Chili Z.
1: Dobre wibracje w Chili Z.
0: Nie no, żartuję, przecież przed nami jeszcze piękne, długie lato. And Friends na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. 6 minut po 10:00, Bartek Winczewski, pięknie się kłaniam, dzień dobry.

Magda Bauer po serwisie kulturalnym szybciutko uciekła ze studia. Nie martw się, Magda, o mundialu porozmawiamy po 11. No właśnie, mundial w Ameryce Północnej trwa już od prawie tygodnia. Na razie nie pytam, czy macie już swoich faworytów. Na razie pytam, czy w ogóle złapaliście zajawkę na mistrzostwa. Z tymi meczami rozgrywanymi w pełnym słońcu, z tymi przerwami na nawodnienie, nie jest to tak oczywista sprawa jak zazwyczaj, ale dziś wieczorem mecz klasyk o 22 polskiego czasu. Anglia zagra z Chorwacją i niech to będzie prawdziwy początek mistrzostw. Tego sobie i wam życzę. 17 minut po 10. Hope Tala w Chili Z tymczasem.

Kto czeka na spotkanie z Oliwią Rodrigo i jej nowym albumem, czyli naszą płytą tego tygodnia, to zapraszam mniej więcej za godzinę, a kto czeka na kolejne bilety zaproszenia na warszawski przystanek trasy Letnie Brzmienia, no to teraz mam dla was podwójne zaproszenie na ten koncert, a w zasadzie koncerty, dwudniowa impreza. 7-8 sierpnia, tor wyścigów konnych na Służewcu, Letnie Brzmienia, Warszawa, wśród artystów m.in. Kaśka Sochacka, Grzegorz Turnał, powracający po dłuższej przerwie duet Xanax, Dawid Tyszkowski i Błażej Król z nowym projektem Ewa Koc i wielu, wielu innych fantastycznych artystów. Kogo najbardziej chcecie zobaczyć podczas Letnich Brzmień? Na czyj koncert czekacie najmocniej? To jest właśnie konkursowe pytanie, zadanie, konkurs małpa chillyz.pl. W tytule maila koniecznie wpiszcie Letnie Brzmienia. A na Letnich Brzmieniach również ten pan, Vito Bambino, u nas dziś w duecie z Danielem Godsonem.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja.
2: W międzyczasie w Chili Z.
3: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
2: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
5: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
9: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
2: Po reklamie.

Na pewno pamiętacie film Ścigany z Harrisonem Fordem z 1993 roku. Harrison Ford w roli doktora Richarda Kimball, szanowanego chirurga oskarżonego o zamordowanie żony, skazanego na dożywocie. W drodze do więzienia jednak udaje mu się zbiec z konwoju. Musi udowodnić swoją niewinność i umknąć pościgowi, którym kieruje przebiegły i nieugięty szeryf Samuel Gerard, w tej roli Tommy Lee Jones. Wspominam o tym, bo właśnie pojawiła się, no właśnie, plotka czy już informacja o tym, że planowana jest nowa wersja Ściganego. Już tamten Ścigany z Harrisonem Fordem był remake'iem serialu pod tym samym tytułem z roku 1963. No a teraz miałby powstać nowy film, tyle że główną postać zagrać ma kobieta. I to bardzo znana kobieta. Mówi się, że propozycję zagrania głównej roli otrzymała Zendaya. Czy tak się rzeczywiście stanie? Czas pokaże. Czas pokaże. Michael Kiwanuka tymczasem w Chili Z. W tym roku przerwa od koncertowania, jeśli chodzi o Michaela. Ubiegły rok był mocno aktywny. Trasa koncertowa, która dotarła również do Polski. Pamiętny występ na Orange Warsaw Festiwalu. Teraz zapewne artysta bądź odpoczywa, bądź myśli już o nowych piosenkach. Mam nadzieję, że to drugie i że wkrótce doczekamy się nowej muzyki od Michaela. Lowdown Part 1, tymczasem w Chili Z.

na karuzeli razem z Alskarw, czyli Z, 10 minut przed 11. O 11 Magda Bauer, po 11 w kolejnej godzinie dobrych wibracji, między innymi kolejne spotkanie z naszą płytą tygodnia, to przypominam, nowy album Olivii Rodrigo.

0: Chili Z. Reklama.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
10: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
11: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
12: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
6: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
1: Punktualnie o 11 przy mikrofonie, czyli Magda Bauer.
2: W pogoni za kulturą.
3: Jeszcze jedna teatralna premiera przed końcem sezonu to Ex w Teatrze Ateneum w Warszawie. Najnowsza sztuka Mariusza von Meilenburga portretuje współczesnych 40- i 50-latków.
4: Bardzo dobrze się to mówi, jest bardzo dobrze skonstruowany, inteligentny i błyskotliwy dialog, więc to jest zawsze takie wyzwanie, żeby to rozwikłać i żeby te rzeczy, które są pod spodem, pod tekstem wydobyć, zobaczyć, poczuć i przekazać widzom emocje, które towarzyszą bohaterom, bo jest ich dużo.
3: Mówiła w rozmowie z Rafałem Turowskim z Chili Z Milena Suszyńska, którą zobaczymy na scenie. Obok niej Olga Sarzyńska i Łukasz Simlat.
4: Jest to taka prosta konstrukcja, kiedy do domu wieczorową porą wkracza eks. I co dalej się wydarzy, to już jest tajemnica i zapraszamy serdecznie widzów, żeby przyszli i pobyli z nami i przyjrzeli się temu. A może i trochę dzięki temu sobie.
3: Premiera 19 czerwca w warszawskim Teatrze Ateneum. Kolejne spektakle 20 i 21 czerwca. 25 i 26 też będzie można się wybrać, a potem we wrześniu w nowym sezonie. Fuzja Niciarna Niana 52 oraz Klubo Kawiarnia Niebostan. Do tego jeszcze Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Pałac Biedermana w Łodzi. W tych lokalizacjach w ostatni weekend czerwca spotkamy się na festiwalu Rave Kijawik. Już po raz 10.
5: Dwie niedostępne na co dzień postindustrialne, surowe przestrzenie staną się tłem dla występów artystów i artystek z całego świata. Będą też tłem dla spektakularnych instalacji audiowizualnych. Na Rejkjaviku zobaczymy twórców i twórczynie m.in. z Egiptu, Argentyny, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Islandii, Ukrainy i Polski.
3: Mówi organizator Igor Hanke.
5: Usłyszymy twórców grających elektro, bass, jazz, hip-hop, ale też hyperpop, club deconstructed, latinx, elektronikę i muzykę eksperymentalną.
3: A oprócz muzyki, także sztuka wizualna, między innymi dzieła młodych twórców, studentów łódzkiej ASP, moda, czyli pokaz katedry ubioru tej samej uczelni. Z tej samej uczelni zobaczymy również fotografie. Do tego wizualnego programu, który też zapowiada się bardzo ciekawie, będziemy też jeszcze zaglądać. Odszukać, odnaleźć. Pod tym hasłem tego lata będziemy oglądać filmy w krakowskich plenerach. Do końca sierpnia na takie seanse trafimy na przykład w Parku Dębnickim oraz w Parku Wadów. Na Wesołej tutaj filmy będą prezentowane z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu oraz na Bulwarze Rodła. No i w tym miejscu spotkamy się na inauguracji letniego sezonu kina pod chmurką 19 czerwca w ramach Wianków w Krakowie. Zobaczymy film Cinema Paradiso, a potem 20 czerwca jeszcze w Trójkącie. Te projekcje będą rozpoczynać się od 21. Wstęp na wszystkie pokazy jest bezpłatny.
1: Magda Bauer, dziękuję, ale nie uciekaj proszę, bo mam pytanie.
3: No ciekawa jestem z której kategorii, kultura czy sport?
1: Sport, ale chyba łatwe się wylosowało. Messi czy Ronaldo?
3: No i wcale nie jest to łatwe pytanie, ale chyba Messi.
1: Chyba Messi. Messi dziś w nocy polskiego czasu strzelił aż 3 bramki w meczu Argentyny przeciwko Algierii. Cristiano Ronaldo dziś z kolei będzie mógł zrewanżować się golem, tudzież kilkoma w meczu Portugalii z Demokratyczną Republiką Konga. Pytam o tych dwóch panów, bo to wiadomo, legendy futbolu. No i chyba dla obu to ostatnie mistrzostwa świata i ostatnia szansa, aby tak prawdziwie błysnąć i postawić kropkę nad i swoich wielkich karier. No to Messi już postawił, teraz czekamy na Ronaldo. Będzie się działo, a Mundial już tak trochę bardziej?
3: Tak, zdecydowanie się włączyłam. Wczoraj kibicowałam Francji, oglądałam i ja bym chciała jeszcze tutaj. Mbappé jest bardzo młody, także jeszcze będziemy mogli wielokrotnie kibicować mu podczas, jak myślę, mistrzostw świata. No to taka trzecia osoba, którą będę obserwować podczas tego Mundialu, zdecydowanie.
1: Tak jest i strzelił wczoraj 2 bramki przeciwko Senegalowi. Piękne, zgadzam się. Magda Bauer, bardzo dziękuję. Słyszymy się o 12.
2: W pogoni za kulturą.
0: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
2: Dobre wibracje w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
1: Muzyka, kultura, okazjonalnie sport. U nas wszystko dla każdego. Zapraszam, zostańcie na kolejną godzinę dobrych wibracji. Tę już teraz otwiera Arlo Parks. Too Good w Chili Z. 5 minut po 11.
2: Chili Z.

Mundial w Ameryce Północnej wystartował zaledwie przed tygodniem, ale już ma swoich bohaterów. Jednym z nich jest bramkarz reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka, niejaki Wozinia, 40-latek, na co dzień występujący w jednej z drugoligowych portugalskich drużyn. Przedwczoraj dał prawdziwy popis umiejętności bramkarskich w meczu swojej drużyny przeciwko Hiszpanii. Wydawało się, że to będzie dla Hiszpanów łatwy mecz z wieloma strzelonymi golami. Tymczasem zakończył się ten mecz bezbramkowym remisem dla reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka. Wielki sukces dla Hiszpanów, olbrzymia frustracja. Wozinia, bramkarz reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka, popisał się co najmniej kilkunastoma wspaniałymi paradami. Nie dał strzelić sobie bramki, dzięki temu świat zwariował na jego punkcie. Przed rozpoczęciem meczu z Hiszpanią Wozinia na swoim koncie na Instagramie miał 50 niespełna tysięcy obserwujących. Niewiele, powiedzmy. Po 24 godzinach od zakończenia meczu było ich tam już 5 milionów. Sprawdzam wynik aktualny na Instagramie Wozini. 11,5 miliona obserwujących. No zobaczymy, jak to będzie dalej. Wszystko zależy od jego formy w kolejnych meczach. Wszystko zapewne zależy od tego, jak długo reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka grać będzie na Mundialu. Będę to dla Was sprawdzał oczywiście.

Olivia Dean z nowym albumem You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. To nasza płyta tygodnia i już mniej więcej za kwadrans sięgniemy po nią po raz trzeci. Tymczasem sięgamy po sezon Dawida Podsiadło. Dawid w obrotowym turze Poznań-Chorzów już za nim. Teraz pora na Wrocław i na Warszawę.

0: Autopromocja.
1: Ojczyzna. Nowy film Pawła Pawlikowskiego. Filmowa medytacja nad istotą sztuki i powinnością artysty. Kino bezkompromisowe, wymagające, ale zarazem niezwykle prawdziwe. Po podwójne bilety do sieci Kin Helios zapraszam do porannego programu Cini Z. Od poniedziałku do piątku po godzinie 7. Magda Kasperowicz.
2: Cini Z. Naszemu Gustawi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
4: Buongiorno, Warszawo! Losteria w Elektrowni Powiśle zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty, włoski klimat i smak, który najlepiej dzieli ci z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
5: Bitter Sweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Bitter
6: Sweet. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
2: Po reklamie.

0: Chili Z.
1: Wszystko się zgadza. July is still coming, zaśpiewał Hozier. No i tak, lipiec wciąż przed nami, lato, ale ja tymczasem o czymś zupełnie innym. Wszystko zaczęło się w ubiegłym roku, w czerwcu, na brytyjskim festiwalu Glastonbury, kiedy to Olivia Rodrigo zaprosiła na scenę legendarnego wokalistę, lidera grupy The Cure, Roberta Smitha. Wspólnie wykonali wówczas dwie piosenki The Cure, Friday I'm in Love i Just Like Heaven. Minął niecały rok i na festiwalu Primavera w Barcelonie Olivia Rodrigo ponownie zaprosiła Roberta Smitha na scenę, tym razem, aby wspólnie wykonać piosenkę What's Wrong With Me, piosenkę z jej nadchodzącej, wówczas nowej, trzeciej płyty. Dziś już mamy tę płytę, to nasza płyta tygodnia w Chili Z. Na tym albumie znalazła się piosenka What's Wrong With Me, posłuchamy jej za moment. Znalazła się tam również piosenka zatytułowana The Cure. Oczywiste są zatem muzyczne fascynacje, inspiracje tej młodej amerykańskiej wokalistki, która rośnie w siłę, choć już jest wielką gwiazdą, przed nią duża halowa i stadionowa trasa koncertowa. Niestety Polska nie znalazła się na liście miast, jakie Olivia odwiedzi, promując swój nowy album. No cóż, może w przyszłym roku. Trzymamy za to kciuki. Tymczasem posłuchajcie, jak Olivia Rodrigo w duecie z Robertem Smithem z The Cure śpiewa What's Wrong With Me.

poważniej podniośle zrobiło się nam w Chili Z. To za sprawą M83 i ich Solitude. Zapraszamy Was regularnie do kina plenerowego pod Kinoteką w Warszawie. Jutro tam o 21.30 pokaz głośnego filmu Sirat, co z kolei przygotowali organizatorzy nowego plenerowego kina w Gdańsku. O tym w Chili Z już za mniej więcej 8 minut. Magda Bauer. 8 minut pozostało do południa. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami na kolejną godzinę dobrych środowych wibracji.

0: Chillz. Nastaw się na chill out. Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.

0: Czyli Z.
1: Godzina minęła, Magda Bauer znów jest z nami.
2: W pogoni za kulturą.
3: Teatr Sztuka Ciała zaprasza na piękne plenerowe spotkania w różnych miejscach Warszawy. W czerwcu, w lipcu, w sierpniu zobaczymy kilka spektakli przygotowanych dla młodszej, dla starszej publiczności. To są spektakle familijne, które mówią do nas piękną formą. Mają bardzo ciekawe scenariusze, a do tego do akcji są angażowani często również chętni widzowie. Tym razem Sztuka Ciała zabierze nas do Parku Żerańskiego, żeby pokazać Kwiat Lotosu, przywitać lato i zachęcić nas do refleksji nad szczęściem. Kwiat Lotosu to spektakl inspirowany kulturą Dalekiego Wschodu, opowieść o poszukiwaniu spełnienia.
4: Pojawiła się taka potrzeba w nas, żeby po prostu zacząć o tym mówić właśnie poprzez performance, bo wydaje nam się, że to też jest taki sposób edukowania ludzi w takich przyjemnych warunkach, trochę tak boczkiem. I ten temat szczęścia znalazłyśmy właśnie w filozofii japońskiej, w ikigai.
3: Mówiła w rozmowie z nami Joanna Płóciennik z Teatru Sztuka Ciała.
4: I takim pomyśle na to, że szczęście każdy z nas może sobie zbudować i że to nie jest coś, co albo się ma, albo się nie ma. I poczułyśmy, że to jest niesamowite, żeby ludziom przybliżyć po prostu ten rodzaj myślenia, że to nie jest tak, że jesteśmy jakoś pokrzywdzeni i nieszczęśliwi, bo tak ma być, bo taki jest los, tylko że rzeczywiście nasz sposób widzenia rzeczywistości bardzo wpływa na to, w jaki sposób my się czujemy i jak decydujemy się czuć też tak naprawdę.
3: Pierwsze trzy spektakle, na które zapraszamy, to ten w noc świętojańską 21 czerwca w Parku Żerańskim, 11 lipca w Centrum Praskim Koneser na Placu Konesera i 12 lipca w Parku Szymańskiego. Oczywiście wstępne wszystkie spektakle jest bezpłatne, a szczegóły znajdziecie i na stronie Teatru Sztuka Ciała i na profilu na Facebooku. A w tym plenerowym kinie też co roku bardzo chętnie przebywamy. W poniedziałek startuje 16. edycja kina letniego w Gdyni Orłowie. Kolejny sezon światowego kina na pokazach plenerowych, na scenie letniej z widokiem na morze zapowiada się pysznie. Przez całe wakacje zaplanowano 14 pokazów od 29 czerwca. Właśnie przede wszystkim w poniedziałki i we wtorki wszystkie odbywają się w scenerii z widokiem na zachodzące słońce, szumem morza w tle i atmosferą, której no naprawdę nie da się odtworzyć w żadnej sali kinowej. My zapraszamy już na te pierwsze seanse, bo inauguracja 29 czerwca o 21.30. Następnego dnia też będzie można już zobaczyć kolejny film, a te pierwsze dwa tytuły, które w kinie plenerowym na plaży w Orłowie zobaczymy, to w poniedziałek Wartość Sentymentalna, a we wtorek Wielki Marty. My mamy dla Was podwójne zaproszenia do tego kina na plaży. Jeśli macie ochotę, to bardzo proszę, napiszcie do nas na adres kultura@czyliz.pl. Na koniec jeszcze przypomnę o wystawach, które można odwiedzać dzięki Akademiom Sztuk Pięknych w Warszawie, a także w Krakowie, bo to jest czas, w którym przyglądamy się pracom młodych twórczyń i twórców, studentek i studentów tychże uczelni. Swoje drzwi szeroko otwierają wszystkie pracownie, a zatem możemy obserwować najróżniejsze media i najróżniejsze sposoby, jakimi młodzi artyści opowiadają o świecie. Te wystawy w Warszawie w Akademii Otwartej będą czynne jeszcze do 25 czerwca.
1: Kiedy te pokazy kinowe na plaży?
3: W poniedziałki i we wtorki, jeśli chodzi o Gdynię, natomiast środa i soboty również, to tutaj szansa, żeby zobaczyć dobre kino na dachu Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Także jeśli ktoś na przykład lubi kino i ma ochotę cieszyć się seansami pod chmurką i tego lata jest w Trójmieście, to tutaj naprawdę możliwości bez liku.
1: Oglądałbym.
2: W pogoni za kulturą.
5: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
2: Dobre wibracje w Czyli Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
1: Pet Shop Boys, Natalia Przybysz, DXX i Sevda Liza. Ich między innymi usłyszycie w Czyli Z przed 13. Zapraszam, kolejna godzina dobrych wibracji przed nami.
2: Dobre wibracje w Czyli Z.
1: Rozpoczyna to wszystko jednak Tove Lo, How Long w Czyli Z, 6 minut po południu.

Festiwale, festiwale, tym żyjemy teraz przez najbliższe tygodnie. Miesiące za nami, Orange Warsaw Festival, za nami Tauron Nowa Muzyka w Katowicach, przed nami już w ten weekend festiwal Carbon w Zabrzu, od poniedziałku rusza poznańska Malta, w przyszłym tygodniu Open Air, będzie się działo o wszystkim już jutro po 12:00 opowiem wam w festiwalowym rozkładzie jazdy. Abel i Thomas Paul. Tymczasem w Chili Z, Better By Your Side. Niebawem również wspomnienie męskiego grania sprzed 6 lat. Trasa męskiego również już wkrótce rusza. To już niewiele ponad tydzień.

Już za tydzień w Żywcu startuje tegoroczna trasa męskiego grania. My tymczasem przenosimy się do pandemicznego roku 2020. Wtedy męskie granie nie ruszyło w trasę, ale hymn oczywiście się pojawił. Daria Zawiałow, Błażej Król i Igo.

0: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Autopromocja.
2: Na chilloutie w Chili Z.
3: To popołudnie spędzimy niespiesznie. Z porcją, mam nadzieję, zabawnego humoru, z porcją muzycznych reminiscencji w audycji Past Perfect i z gimnastyką umysłową w najfajniejszym konkursie w polskim eterze. Konkursie takim popołudniowym.
2: Na chilloutie. Już dziś od 13:00 tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Rafał Turowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze. Na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A sok jabłkowy Reviva 1 litr, 1,50 zł za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny.

0: Marek, szefowa cię prosi.
1: Potem.
0: A teraz co robisz?
1: Walczę z potem.
0: Zrób to skutecznie.
1: Ale jak?
0: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
2: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
0: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Po reklamie.

Środowe popołudnie, słuchacie Chili Z. 2 tygodnie pozostały do startu tegorocznego Openera. To będzie środa 1 lipca, kiedy na scenie gdyńskiego festiwalu staną oni. DXX.

Tyle Debiff, czyli Z, The Rain Isn't Over na 12 minut przed 13. No to jeszcze Natalia Przybysz, Magdalena Bay i będziemy mieli godzinę pierwszą, a o pierwszej przy mikrofonie, czyli Z, zasiądzie Rafał Turowski. Ja się żegnam, do jutra, do 10. Bartek Winczewski. Było mi bardzo miło, dobrego popołudnia i wieczoru.

0: Reklama.
1: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
2: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da.
6: Co tam?
5: Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
6: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży, w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
5: Cudownie!
6: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
0: Po reklamie.

0: prawie minuta po pierwszej przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Swoją pasją i zaangażowaniem czynią warszawską kulturę bogatszą, ciekawszą, bardziej różnorodną i dostępną. Osoby zajmujące się na co dzień animacją kulturalną, edukacją, ale też artystów i artystki, aktywistki i aktywistów działających w szkołach, muzeach, teatrach czy bibliotekach honoruje co roku Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej. Właśnie trwa nabór wniosków. Warszawa po raz 17 nagrodzi najciekawsze inicjatywy w 7 obszarach. To m.in. różnorodne i wielokulturowe społeczeństwo, dziedzictwo kulturowe i tożsamość, czy wspólnoty lokalne. Termin zgłaszania kandydatów do nagrody mija 30 czerwca. Teraz jest jeszcze czas. Laureatów poznamy jesienią, a szczegóły znajdziecie na stronie wnek.sdk.pl. Opowiedzieć o Krakowie w minutę, tak żeby wyrazić, dlaczego jest to najlepsze miasto do życia. Oto zadanie dla młodych filmowców. Konkurs na filmy reklamowe o stolicy Małopolski ogłosiła Fundacja Film Spring Open pod hasłem Kraków, tu chcę żyć. Czeka na takie filmowe historie, które pokażą miasto z nowej perspektywy. Chodzi o to, żeby zaprezentować ludzi, energię i potencjał Krakowa. 5 najlepszych projektów doczeka się realizacji podczas plenerów Film Spring Open w Krakowie w październiku, a do 27 września tego roku można zgłaszać pomysły na scenariusze. Po więcej informacji zapraszamy na stronę filmspringopen.eu. Natura zapisana w sztuce na różne sposoby to najlepszy towarzysz naszej codzienności. O tym między innymi będziemy rozmawiać podczas zbliżającego się kongresu i festiwalu psychologicznego Remind we Wrocławiu.
3: My mamy zapisane to w sobie i tak naprawdę wielu twórców, artystów, projektantów czy architektów, którzy słyszą siebie, bo każdy z nas ma ten czynnik zapisany, że ta natura wspaniale na nas działa. To jest nawet kąpiele leśne, które w Japonii są zapisywane na receptę, prawda? Mhm. Pokazują, jest mnóstwo badań, które pokazują, jak obcowanie z naturą nawet przez 20 minut, jak bardzo obniża nam poziom kortyzolu, obniża nam tętno i w ogóle działa pozytywnie na nasze samopoczucie.
2: Mówi Ewa Bryl, której prelekcji wysłuchamy w ramach ścieżki Psychologia w sztuce podczas kongresu. Kontakt z dziełami sztuki nawiązującymi do przyrody, przestrzeni i naturalnego dźwiękowego pejzażu jest nam potrzebny zwłaszcza dziś.
3: Od 90 do 95% czasu spędzamy we wnętrzach współcześnie. To jest naprawdę bardzo dużo. Kiedyś tak nie było, dlatego próba implementacji tych właśnie wzorów czy odniesień do natury, czy też naturalnych materiałów, o czym jeszcze nie mówiłam, ale jest to również bardzo istotne, będzie działało na nasz dobrostan.
2: Co tak naprawdę znaczy pojęcie, po które często dziś sięgamy i jak skutecznie dążyć do wewnętrznej harmonii, jak o ten dobrostan zabiegać? O tym też na pewno będziemy we Wrocławiu rozmawiać podczas debat, spotkań, dyskusji, spacerów i wydarzeń towarzyszących. Zapraszamy więc od 22 czerwca do 25 do Wrocławia.
1: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
1: Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
0: 4:30 po pierwszej, dzień dobry, witajcie. Ostatnie wiosenne dni przed nami i jednocześnie najdłuższe dni roku. Oczywiście i Magda, i ja mamy dla was całą moc inspiracji, jak te wiosenne wieczory spędzać. Szczegóły?
1: Na chillaucie w Chili Z.
0: Do godziny 16 i oczywiście co godzinę w serwisach kulturalnych. Olivia Dean na dobry początek naszego spotkania.

0: 12 po pierwszej. Mam tutaj mrożącą krew w żyłach informację. Słuchajcie, o naszych kontaktach z psami i kotami, i to jest informacja naukowa, potwierdzona przez naukowców z Open University w Holandii. No bo ci naukowcy postanowili sprawdzić, jak kontakt z psem lub kotem wpływa na nasze samopoczucie. No chyba wszyscy wiemy, że wpływa dobrze. Analiza tych badań, badający musieli 10-krotnie w ciągu dnia informować o swoim nastroju, o poziomie stresu, o tym, jak wiele czasu spędzali ze swoim pupilem. No więc analiza tych badań wiązała się zwykle z lepszym samopoczuciem. Osoby, które bawiły się ze swoim psem, kotem, dotykały go, przytulały, poświęcały więcej uwagi, odczuwały więcej pozytywnych emocji, mniej negatywnych, i to dotyczyło zarówno właścicieli psów, jak i kotów. Ale naukowcy na tym nie poprzestali i przyjrzeli się wyłącznie sytuacjom stresowym. No i okazuje się, że w trudnych momentach sama interakcja z pupilem nie chroni przed pogorszeniem nastroju. Innymi słowy, intensywniejszy kontakt ze zwierzęciem nie sprawia, że osoby zestresowane czują się lepiej. No i teraz uważajcie. W tej kwestii są wyraźne różnice między opiekunami psów oraz kotów. Wśród właścicieli kotów częstszy kontakt ze zwierzęciem podczas stresujących sytuacji wiązał się bowiem z silniejszym odczuwaniem negatywnych emocji. A w przypadku psów takiej zależności nie zaobserwowano. Dlaczego tak się dzieje? Powiecie, że koty są gorsze od psów. To nieprawda. Zdaniem autorów jednym z możliwych wyjaśnień jest charakter relacji naszej z kotami. Kontakt z nimi bywa bardziej, no cóż, pasywny, mniej angażujący niż w przypadku psów. No i dlatego w chwilach stresu może nie odpowiadać na potrzebne nam wsparcie w taki sposób, jakiego byśmy tego się spodziewali. No i wreszcie, ponieważ informacja no, może wywołać trzęsienie ziemi jednak, naukowcy zastrzegają, że otrzymane wyniki nie oznaczają, że jeden gatunek jest lepszym towarzyszem od drugiego, i podkreślają, że takie badanie należałoby powtórzyć na większej grupie właścicieli kotów.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Niegdyś w grupie Pulp, teraz solo. Ostatnio miał nawet przygodę i to nagrodzoną z musicalem Richard Holly. 20 minut po godzinie pierwszej, Leisure, no właściwie u nas cały czas, ale sensu stricte za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
2: Autopromocja.
3: Już w najbliższą sobotę, 20 czerwca, specjalny program prosto z plenerowego studia Chili Z.
4: Opowiedzieć plakat przez radio to jest wyzwanie, ale podejmiemy się go wspólnie z naszymi gośćmi i to w szczególnym miejscu.
5: To lato zaczniemy ze sztuką w Muzeum Plakatu w warszawskim Wilanowie. Połączymy się z Wami z naszego plenerowego studia.
4: Bądźcie z nami na miejscu lub na falach eteru.
5: Zapraszamy. Katarzyna Kozak
4: i Magda Bauer.
3: Chili Z. Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
7: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
3: Po reklamie.

0: nie wykluczona, że już teraz wybieracie się na urlop nad polskie morze, no to nie można ominąć Gdyni, bo tam w piątek się rozpoczynają i potrwają aż do 28 czerwca Dni Morza, mówiąc ściślej Święto Morza. W tym roku to święto będzie miało charakter wyjątkowy, bo jak wiemy, Gdynia świętuje setne urodziny, a w programie jest aż 50 wydarzeń, nawet ponad. Jednym z najważniejszych będzie powrót Parady Świętomorskiej. To w najbliższą sobotę. Bulwarem nadmorskim przejdą m.in. żeglarze, mieszkańcy i marynarze. Widowiskowo zapowiada się parada statków i pokazy ratownicze na morzu. Te z kolei zaplanowane na sobotę za tydzień, 27 czerwca, będzie moc wydarzeń sportowych, do tego liczne koncerty. Na przykład jubileuszowy koncert piosenek morskich na stulecie Gdyni, Cudawianki z Arturem Rojkiem, Subbambus z Leszkiem Możdżerem, Fisze Made Tworzywo, a także gdyński festiwal pod żaglami, już nie wspomnę o 40. Bałtyckim Festiwalu Piosenki Morskiej. Na 27 czerwca zaplanowane premierę, prapremierę właściwie, na scenie plenerowej Teatru Miejskiego w Gdyni. Ta scena jest w Orłowie. O spektaklu, o statku Stefan Batory więcej opowiemy w Chili Z już w najbliższą niedzielę po godzinie 10.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

tacy byliśmy, wow. Gdzie ten cały szpon, ten co był i zwiał? Gdy od deski do deski

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy 5.

ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się

Wspomnienie wakacji roku ubiegłego, Kamran Khan i Japanese House w Chili Z. 13 minut do godziny drugiej, Lovecat i Przebiśniegi jeszcze przed 14, a o drugiej kolejna dawka informacji w pogoni za kulturą.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, mega paka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugi odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
0: Po reklamie.

0: Druga na zegarze, a przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: I kolejna stopódka, na którą biegniemy do Krakowa, tym razem do Wieżnicy Świętego Norberta w Nowochódzkim Centrum Kultury. Symfonia Sobótkowej Nocy to jest wydarzenie, które odbędzie się tutaj już po raz 34. I znów będzie spotkaniem artystów i publiczności, świętem pełnym emocji, wspólnych wspomnień i radości. Tak to zawsze wygląda, o czym przypomina Nowochódzkie Centrum Kultury. A w inspirowanym Nocą Świętojańską programie zabrzmią pieśni, muzyka i poezja. Usłyszymy i znane, i lubiane piwniczne utwory, ale też kompozycje budujące taką szczególną atmosferę krakowskiej sceny artystycznej. Twórcy koncertu to Andrzej Róg i Stefan Błaszczyński i oni wraz z artystami, którzy wezmą udział w tym wieczorze, zapraszają 22 czerwca, czyli w poniedziałek o 19 na scenę Nowochódzkiego Centrum Kultury. Teatralna Szkoła Gotowania wraca latem do Komuny Warszawa. Nauczymy się, jak przyrządzać awangardowe desery inspirowane spektaklami. No i wygląda to tak, że w ciągu dnia przechodzimy na warsztaty kulinarne i otrzymujemy voucher na teatralny bilet, a wieczorem oczywiście oglądamy. W sobotę na start o 13 gofry. Będziemy ćwiczyć powtarzalność czynności, choć wiemy, że nic dwa razy nie zdarza się tak samo. Zapowiadają na Facebooku organizatorzy, nawiązując oczywiście do spektaklu, który będzie można w Komunie obejrzeć tego dnia wieczorem. Do nic dwa razy w reżyserii Cezarego Tomaszewskiego. Spektakl piękny, lekki, poetycki, operujący abstrakcją i wspaniałym humorem, ale też mówiący o tym, co być może trochę nas w wielkomiejskiej codzienności czasem uwiera. Premiera była całkiem niedawno, zobaczcie koniecznie, a plany na kolejne weekendy to Dziewczyny 27 czerwca, spektakl Gosi Wdowik, a wcześniej w roli głównej Naleśniki, a 4 lipca przed spektaklem Kocham Balet będzie można wziąć udział w kolejnych kulinarnych warsztatach i nauczyć się, jak przyrządzać specjalne kremy i desery. Klimat Islandii w Łodzi, o tym już trochę dzisiaj wspominaliśmy, zapraszając Was na festiwal Reykjavik. W tym roku odbędzie się już po raz 10. Było kilka słów o muzyce, a teraz kilka słów o sztuce wizualnej, która też jest ważną częścią programu festiwalu.
3: 27 czerwca na Niczernianej 52 zobaczymy wystawę Kukiego Iwańskiego, Ghosts of Tomorrow. Do tego bardzo liczna reprezentacja studentów fotografii z Łódzkiej Szkoły Filmowej i sztuka generatywna, sztuka audiowizualna, instalacje multimedialne i szeroki przekrój technik, które będą współgrały z tą pofabryczną przestrzenią.
2: Mówi organizator Igor Hanke.
3: Do tego pokaz mody organizowany przez Instytut Ubioru Akademii Sztuk Pięknych, no i targi twórców, około 50 wystawców przez popołudnie i wieczór towarzyszyć będą programowi festiwalu Reykjavik,
2: na który zapraszamy do Łodzi w ostatni weekend czerwca.
1: W pogoni za kulturą na Chillaucie w Chili Z zaprasza Rafał Turowski.
0: No i przypominam, że dzisiaj święto narodowe Islandii. 3 minuty po godzinie 14. Sombr no never day, we never dated na dobry początek 15 godziny dnia. Za pół godziny mniej więcej audycja Past Perfect, rok 77.
1: Na Chillaucie w Chili Z.

0: 10 minut po godzinie drugiej. Ta z cyklu Czego to ludzie nie wymyślą. Otóż wymyślili coś, co nie ukrywam, chciałbym mieć. Otóż naukowcy opracowali, wyobraźcie sobie, tkaninę, która wychwytuje parę wodną z powietrza i gromadzi ją w postaci wody pitnej. Ta celulozowa tkanina składa się z włókien o takiej hierarchicznej, porowatej strukturze. Mają otwarte pory na powierzchni i wewnętrzne pory różnej skali. Zebraną wilgoć podprowadza do kolektora, który odzyskuje ją za pomocą temperatury, mówiąc w pewnym uproszczeniu. W ciągu doby pytacie, ile wody może taka kurtka wyprodukować? Niewiele, ale zawsze. W ciągu doby od 400 do 900 ml wody, podkreślmy, pitnej. Z oszacowań autorów wynalazku wynika, że ta tkanina jest od 3 do aż 10 razy skuteczniejsza od konwencjonalnych systemów zbierania wody z powietrza. Poza kurtkami naukowcy chcą wytwarzać z tejże tkaniny także plecaki, namioty, schronienia awaryjne i inne elementy osprzętu. Zastosowanie nie tylko w turystyce i w sporcie, no ale także na przykład w czasie usuwania skutków katastrof czy w miejscach o trudnym dostępie do wody pitnej. Kurtki jeszcze nie ma w sprzedaży, ale jak się pojawi, no cóż, będziemy śledzić trendy na rynku, bo ciekawe, ile taka kurtka może kosztować.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: To another w Czyli Z w środowe popołudnie. Mamy 20 minut po godzinie drugiej. Past Perfect dzisiaj. 1977 rok, wspomnijmy.
1: Autopromocja.
2: W tym tygodniu w radiu Czyli Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie Olivia Rodrigo i Robert Smith. What's wrong with me? Piotr Zioła i Vito Bambino. Safari. Generation i Janis. Love and Tears. Czyli Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
10: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka, kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
12: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
8: Po reklamie.

1977 rok wspominamy dzisiaj. 49 lat temu na ekrany, nie wiem czy telewizorów, czy kin, weszła trzecia część trylogii Sylwestra Chęcińskiego. Kochaj albo rzuć. Kargul z Pawlakiem wybrali się do Ameryki. No bardzo było śmiesznie. No i z wnuczką Anią jeszcze, która tłumaczyła swojej kuzynce, jak to dziadek przez filt tam, wiecie. Debiutują The Clash. Po raz ostatni na trasie Paryż-Stambuł wyrusza Orient Express, a na Broadwayu ma miejsce premiera musicalu New York, New York Martina Scorsese. Na brytyjskiej liście przebojów natomiast na pierwszym miejscu wtedy Lucille, Kenny Rogersa, I Don't Wanna Talk About It oraz The First Cut is the Deepest Roda Stewarta, Show Me the Way to Go, Jackson's, Sex Pistols, God Save the Queen, Star is Born, Barbra Streisand, You Are Moving Out Today, Carol Bayer's Sager. U nas dzisiaj na miejscu 14 piosenka Baby Don't Change Your Mind, Gladys Knight and the Pipes. To ciekawa historia, bo pierwsi byli The Stylistics, no ale to właśnie Gladys Knight zrobiła z tego utworu wielki, wielki przebój, który brzmi jak następuje.

Gladys Knight and the Pips, nie Pipes, jak powiedziałem. Nie wiem, dlaczego od lat robię ten sam błąd. To nie chodzi o rury, tylko kropki na kostkach do gry. Ale zabrzmiało świetnie, przyznacie. 1977 rok. 76. Wspomnimy jutro, mniej więcej o tej porze. Za 25 minut trzecia.

Elder Brook w Chili Z za 14 minut trzecia. Przypomnę, w najbliższą sobotę studio plenerowe z Muzeum Plakatu w Wilanowie. Polecam wam tę audycję, którą poprowadzą no właśnie z Wilanowa Magda Bauer i Kasia Kozak. Już jutro natomiast na naszej antenie live session zaprosiliśmy Paulę Romę. Bądźcie z nami koniecznie o 18. O 3. No wiecie, to o 3.

0: jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie. Więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
1: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
2: Bittersweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Po reklamie.

0: 3 na zegarze, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Gdańska ASP rozpoczyna prezentację dyplomów po raz drugi w historii pracy, którymi studenci i studentki wieńczą studia na różnych artystycznych kierunkach uczelni. Zostaną pokazane poza murami Szkoły Obrony i wystawę zaplanowano w prawie 30 instytucjach kultury w całym Trójmieście, od Gdańska przez Sopot po Gdynię. Architektura wnętrz, grafika, fotografia, intermedia, rzeźba, wzornictwo. Każdy z tych kierunków będzie miał swoją scenę w Trójmieście. Na dyplom Fest zapraszamy też w ramach tegorocznego Gdynia Design Days. Wystawa w PPNT Gdynia potrwa tutaj od 20 do 28 czerwca. No właśnie, słońca pojawią się już w piątek w Traffic Design w Gdyni i to też będzie zapowiedź tegorocznej edycji festiwalu Gdynia Design Days. Słońca z wykrzyknikiem to jest wystawa kilimów duetu Tartaruga. Jadzia Lenart i Wiktoria Podolec już od 2017 roku tworzą swoje dzieła przy użyciu tradycyjnych przyrządów i technik, używając tylko natury.

0: Na dziedziniec warszawskiej ASP wraca słynny pląs, czyli potańcówki pod gołym niebem. Pierwsza już w sobotę, 20 czerwca, zagra mała orkiestra dancingowa, a przy okazji będzie można zobaczyć wystawę w Pałacu Czapskich, bo do 23 będzie można odwiedzać pokaz Upcoming 2025, wybrane dyplomy ASP w Warszawie, Bezkres Wspólnoty. Do tego wystawy końcoworoczne na Wydziale Grafiki i Malarstwa. Zapraszamy więc i na potańcówkę, i na spotkanie ze sztuką 20 czerwca od 19.
1: W pogoni za kulturą. Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
2: W czwartek słonecznie na Mazowszu, na ziemi świętokrzyskiej, na Podlasiu i w Małopolsce. Poza tym pochmurno i w wielu miejscach spadnie deszcz. Będzie jednak ciepło. 27 stopni w Poznaniu i we Wrocławiu. A poza tym 21 w pochmurnym Gdańsku, 24 stopnie w słonecznej Warszawie, 25 w pochmurnym Krakowie i 26 i w pochmurnych i deszczowych Katowicach.
1: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
2: 3:00, konkurs taki popołudniowy przed nami, za mniej więcej pół godzinki. A za chwilę zaproszę Was na bal. Ach, cóż to będzie za bal. Dress and Tie, Steven Sanchez rozpoczną tę godzinę naszego spotkania.
4: Na chillaucie w Chili Z.

0: 9 po 3, teraz zajrzymy na warszawskie spotkania teatralne i nie tylko. Jesteśmy mniej więcej w półmetku. Dzisiaj wykład choreograficzny Life is not useful. Wczoraj widzowie obejrzeli fantastyczny zupełnie spektakl z Wałbrzycha, Immanuel Kant w reżyserii Agnieszki Olsztyn i absolutnie olśniewający 4 godziny teatru i ani przez chwilę nie patrzy się na zegarek. Taki teatr robi właśnie Marcin Wierzchowski, sprawa Dawida Frankfurtera. Jeśli nie mieliście okazji wczoraj zobaczyć, to proszę koniecznie polować na afiszu Teatru Wybrzeże w Gdańsku. A Piramidę Zwierząt w reżyserii Michała Borczucha pokazał w Warszawie Stary Teatr, który to Stary Teatr zaprasza na bal. Jedna noc, 2 parkiety i 4 muzyczne światy, pisze w zapowiedzi Narodowy Stary Teatr. W zabytkowej sali Modrzejewskiej i w strefie B. Sezon teatralny kończy się świętem pełnym muzyki i letniej energii. Brzmienia etno, folk słowiański, bałkański z hausem, new disco, rytmy techno i elektro. O oprawę muzyczną zadbają Szoszana Rogale i DJ Ristow. To na dużej sali Modrzejewskiej i Eta Hawks i DJ Marik na strefie B. Wydarzenie jest dla osób pełnoletnich, warto wziąć udział choćby dlatego, że nieczęsto jest możliwość zatańczenia w jednej z najpiękniejszych sal w Krakowie. A bal nocy letniej to będzie połączenie muzyki, wyjątkowej architektury, światła i ludzi, którzy wspólnie chcą celebrować początek lata. Zapraszamy. Bal nocy letniej w Narodowym Starym Teatrze.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: I wish I didn't waste your time, Thundercat, czyli za 21 minut po trzeciej. Konkurs taki popołudniowy nadchodzi na antenie już za kilka minut.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Autopromocja. Prima Doma Club w Chili Z.
3: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
2: Prima Doma Club. W każdy piątek o 19:00. Tylko w Chili Z.
4: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury.
10: Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
9: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
11: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 g. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra 9,99 z Kaufland Card Extra. 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Po reklamie.

pół do czwartej już minęło. Czas na konkurs taki popołudniowy. Może najpierw o nagrodach, bo to zawsze przyjemne. Zestaw duży dzisiaj. Pierwsze polskie wydanie opowiadań Johna Steinbecka. Długa dolina i jasny płomień. I powiedzmy to sobie jasno, jak rozmawiać, by dojść do porozumienia Jeffersona Fishera. No to jest taki poradnik, myślę, który warto mieć zdecydowanie pod ręką. Dorzucamy płytę, jak zawsze Szukaj w snach, Natalii Kukulskiej i Marka Napiórkowskiego. No i mam kubeczek od Chili Z. Piękny, nowy, zapakowany w intensywnym fioletowym kolorze. 321-321-500 to jest numer telefonu. Dzwonimy, wybieramy jedno z trzech pytań. Zapoznawszy się z kategoriami na dzisiaj przygotowanymi, trzy odpowiedzi są na każde pytanie, ale tylko jedna jest poprawna. No i właśnie te wskazujemy. To są zasady naszego konkursu w największym, bo telegraficznym skrócie. Kto chętny? 321-321-500.

0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Małgosia dzisiaj jest z nami. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Piękny kubeczek, płyta kompaktowa, opowiadania Johna Steinbecka i książka, poradnik, jak rozmawiać, by dojść do porozumienia. Myślę, że nagrody zdecydowanie kuszące.
2: Bardzo.
1: Dobrze, Małgosiu, kategoria funkcyjna, kategoria powiatowa i kategoria na D. To cię dzisiaj czeka. Znaczy jedno z tych trzech, oczywiście, nie wszystkie.
2: Okej. To może powiatowa?
1: Mhm, dobrze. Małgosiu, najmniejsze polskie miasto powiatowe to jest Milanówek, Białowieża czy Sejny?
2: Okej.
1: No sama chciałam, prawda?
2: Chciałam.
1: Mhm.
2: Okej.
1: Najmniejsze, znaczy można jedno wykluczyć z rozmaitych powodów. Co najmniej jedno, ale jedno na pewno z tych trzech. Milanówek, Białowieża czy Sejny?
2: Zapamiętałam wszystkie trzy. Najmniejsze powiatowe?
1: Najmniejsze powiatowe.
2: Strzelam. Milanówek.
1: Milanówek nie jest miastem powiatowym, a z tego wszystkiego oczywiście jest największy. Białowieża nie jest w ogóle miastem, więc zostają Sejny. Zostają Sejny, piękne zresztą. I faktycznie miasto powiatowe. Nie wiem, Małgosiu, czy ta wiedza jest jakoś praktycznie do czegokolwiek potrzebna, ale nasz konkurs słynie z tego rodzaju pytań.
2: Tak, bo często go słucham.
1: To umówmy się w takim razie, że na pamiątkę naszej rozmowy wyślę ci płytę i smyczkę. Dobrze?
2: Super, dzięki.
1: Szerokiej drogi, dziękuję, wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
2: Dziękuję, pozdrawiam.

When it comes to us, zaśpiewała Frances w Chili Z. W środowe popołudnie, 11 minut do godziny 4. O 16 Kuba Lachowicz, Paula Roma i Jasper Tigner jeszcze przed 4. Dziękuję za dziś, Rafał Turowski. Do usłyszenia jutro o 13.

0: Reklama.
1: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. Trzy, powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
11: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
12: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na Stopro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetnastopro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
13: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku sok pomarańczowy Reviva 1 litr. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Na środku pola chipsy top. Papryka, zielona cebulka, solone i fromage. 150 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą lody Duna na patyku 100 ml. 99 groszy za sztukę z kartą Moja Biedronka. Limit 10 sztuk na kartę. Biedronka!
5: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: Nocą spodziewamy się opadów deszczu, szczególnie na północnym wschodzie, w drugiej połowie nocy również na Pomorzu i na ziemi lubuskiej. Jeżeli chodzi o czwartek, ten z przelotnymi opadami deszczu w przeważającej części Polski padać nie będzie, tylko na południowo kraju. Termometry pokażą od 20 stopni na północy, przez 24 na wschodzie i w centrum do 27, nawet jutro. Tyle będzie u naszych słuchaczy na zachodzie.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
0: W międzyczasie w CZ zaprasza Jakub Lachowicz.
1: No i już mamy minutę po 16. Jakub Lachowicz, dzień dobry. Kłaniam się i zapraszam do CZ. Razem będziemy do 19. Gdziekolwiek jesteście, zagram wam taką muzykę, żeby każdy był zadowolony. Honey Dijon w naszej muzycznej kolejce, a zaczyna Holly Humberstone.
0: W międzyczasie w CZ.

Wcale, że nie pada. Na Brackiej w Krakowie sprawdziłem. Grzegorz Turnauf, czyli Zet. A czy w Warszawie pada? Nie, chyba nie pada, ale Magda Bauer zasłoniła okna w redakcji, nic nie widzę. 14 minut po 16, Grzegorz Turnauf zawsze z wielką przyjemnością to za nami. To teraz zabiorę was do Łodzi, bardzo klimatycznej Łodzi, bo tam łódzki fotofestiwal. I żeby poczuć tak naprawdę klimat tego festiwalu, to najpierw trzeba się zagubić w samej Łodzi. I wcale nie mówię o gubieniu się na ulicy Piotrkowskiej, tylko trzeba wejść w labirynty pofabrycznych podwórek, gdzie pod postindustrialnych łód tych starych cegieł zderza się z gorączką nocnego życia. Wyjątkowa, jubileuszowa 25. edycja festiwalu pod hasłem Sztuka, Współpraca, Społeczność zaprasza nas na spacer przez ręki współczesnego świata. Łódź na 10 dni zmieni się w stolicę wizualnego undergroundu i szczególnie chciałbym zwrócić waszą uwagę na wielkie otwarcie tego festiwalu. To w pofabrycznych przestrzeniach dawnej elektrowni Schreibera i wyjątkowe spotkanie dwóch wielkich nazwisk współczesnej sceny muzycznej, bo tam właśnie zobaczymy instalację Listening All Night to the Rain, czyli projekt, który reprezentował Wielką Brytanię na Biennale w Wenecji, a uprawę na żywo stworzy Hania Rani. I co ważne, ten muzyczny projekt będzie jednorazowym wydarzeniem zaplanowanym na jutro, na 18 czerwca o godzinie 21.30. Jeżeli chcecie zobaczyć samą instalację z weneckiego Biennale, to też polecam się pośpieszyć, bo ta instalacja zniknie po 4 dniach. A to zaledwie początek czekających na was w Łodzi atrakcji. Polecam zajrzeć na oficjalną stronę fotofestiwalu. Tam pełna rozpiska wystaw, imprez i spotkań. A u nas teraz Olivia Rodrigo ze swojej nowej płyty Drop Dead w Chilizacji.

0: tamtym kimś.
1: Saigon Hugo Tarez, który poza tym, że zajmuje się aktorstwem, to jeszcze zaczął śpiewać i wychodzi mu to nieźle. Saigon to za nami, czyli Z. A propos muzyki, przypominam, że jutro mamy Chili Z Live Session, na żywo zaśpiewa dla Was Paula Roma i szczegóły już teraz.
2: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
3: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
4: Autopromocja.
2: Chili Z Live Session. Paula Roma. Charyzmatyczny głos, intymne, pełne emocji teksty oraz muzyka balansująca między alternatywnym popem i subtelną elektroniką.
5: Robisz mi głowie, okay.
2: Już jutro o godzinie 18:00 specjalnie dla słuchaczy Chili Z Paula Roma wykona na żywo utwory ze swojego najnowszego albumu Zresztek.
5: Pytam jak cię wybrać.
2: Chili Z Live Session. Paula Roma.
4: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
11: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
2: Po reklamie.

Natalia Mujang, ile snów nam zostało, czyli Z, 23 minuty przed 17. Matt i Ross Dufferowie, czyli twórcy serialu Stranger Things, pracują nad pełnometrażowym filmem fabularnym. Wiadomo, że ten film do kin trafi w listopadzie 2028 roku, więc jeszcze będziemy musieli sobie poczekać ponad 2 lata, natomiast produkcja nie ma oficjalnego tytułu i wiemy, że będzie to pierwsza pełnometrażowa fabuła braci Dufferów, ale nie pierwszy pełnometrażowy projekt. Wcześniej wyreżyserowali oni thriller science fiction W ukryciu, który trafił do widzów dopiero kilka lat po zakończeniu zdjęć i ostatecznie jednak zadebiutował na serwisach streamingowych. Ale w ogóle historia jest ciekawa, bo oczywiście oczekiwania po Stranger Things są ogromne, dlatego będziemy wypatrywać, co się takiego wydarzy. Wiemy, że pierwsza pełnometrażowa fabuła braci realizowana będzie dla studia Paramount na mocy podpisanej niedawno umowy na wyłączność i tym samym bracia zakończyli współpracę z Netflixem. Ich ambicją ponoć jest realizowanie widowisk przeznaczonych przede wszystkim do kinowej dystrybucji. Jak sami przyznali, chcą tworzyć filmy projektowane z myślą o dużym ekranie i o wspólnym doświadczeniu widzów w sali kinowej. A to podejście, jak wiemy, różni się od strategii Netflixa, który koncentruje się przede wszystkim na rozwoju swojej platformy streamingowej. Bracia powiedzieli: wkrótce będziemy mieli 42 lata, a skoro chcemy stworzyć kinowy film, to stwórzmy go teraz. No to teraz czekamy. 2 lata. Start. Finas for Client Out Loud teraz u nas w Chili Z.

wam gra, czyli Zet, w środowe popołudnie. Środowe popołudnie, które jest dla nas bardzo łaskawe muzycznie, ponieważ Faith No More, którzy teoretycznie zakończyli karierę kilka lat temu, prawdopodobnie powracają. Świadczy o tym grafika, która pojawiła się w internecie z logotypem zespołu i datą 2027. Ponoć grupa miała nawiązać kontrakt z brazylijskim promotorem i w ramach tej współpracy ruszyć światową trasę koncertową, więc jeden z najważniejszych zespołów rockowych, może momentami bardzo rockowych, powraca i wszystko na to wskazuje. Dlatego zagram wam teraz Easy, czyli piosenkę, którą w oryginale śpiewał Lionel Richie i przyjaciele, czyli grupa Commodores. I to jest utwór, który idealnie brzmi po zakończeniu związku, o tym, że po rozpadzie życie zaczyna się od nowa. I teraz wreszcie można się poczuć wolnym po rozpadzie, że jest spokojnie i Lionel Richie porównuje to tutaj do niedzielnego poranka. No takich rozstań, jeżeli już, to Państwu życzę. A na początku lat 90. dokładnie swoją wersję stworzyła wspomniana grupa Faith No More. Niektórzy mówią, że nawet lepsza niż oryginał, ja się nie wypowiem, bo jedna i druga wersja jest mi bardzo bliska. Faith No More, którzy powracają i teraz grają w Chili Z Easy.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
6: Skoda. Gdynia Riverside Living. Apartamenty premium nad Motławą w sercu Gdańska. Idealny wybór do zamieszkania lub inwestycji w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji miasta. Taras widokowy, klub mieszkańca, sauna, siłownia. Sprzedaż właśnie ruszyła. Skorzystaj z oferty startowej dostępnej dla pierwszych klientów. Gdynia Riverside Living. Apartamenty stworzone do życia i mądrego inwestowania. Odwiedź gdania.pl.
7: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
8: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejszy trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku sok pomarańczowy Reviva 1 litr. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Na środku pola chipsy top, papryka, zielona cebulka, solone i fromage. 150 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą lody Duna na patyku 100 ml. 99 groszy za sztukę z kartą Moja Biedronka. Limit 10 sztuk na kartę. Biedronka!
9: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: Z każdym kolejnym dniem będzie coraz cieplej. Jutro już bardzo zadowalająco, szczególnie na zachodzie, tutaj do 27 stopni, 24 na wschodzie i w centrum, do 20 stopni jutro na północy. Jeżeli chodzi o opady, to jutro mogą pojawić się na zachodzie, w centrum i na północy właśnie, ale to będą takie przelotne opady deszczu. Z każdym kolejnym dniem, jak powiedziałem, ciepło, a w piątek już 30 się pojawią, w sobotę w całym kraju nawet.
2: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
0: W międzyczasie w CZ zaprasza Jakub Lachowicz.
1: 30 to jeszcze nic, w sobotę to 35 stopni, nawet na zachodzie upał idzie. Minuta po 17, Jakub Lachowicz, dzień dobry. Teraz uwaga, bo podaję daty. Od 31 lipca do 1 sierpnia w Jastarni na Helu.
0: W międzyczasie w CZ.
1: Wyjątkowe wydarzenie, kolejna odsłona Salt Wave i bilety na to właśnie za chwilę w CZ.

To teraz festiwale. To dlatego, że od 7 lat Półwysep Helski gości największe nazwiska zagranicznej i krajowej sceny, które zjeżdżają nad Zatokę Puczką, konkretnie na lotnisko w Jastarni, żeby zagrać na jednym z najbardziej klimatycznych festiwali w Polsce. Bo wyobraźcie sobie takie miejsce, że macie lotnisko, a kilka kroków dalej macie scenę ulokowaną tuż nad brzegiem Zatoki Puckiej właśnie. I to wszystko jest pięknie oświetlone, pięknie przygotowane i piękna muzyka dookoła i piękni ludzie. 31 lipca i 1 sierpnia to właśnie wtedy kolejna edycja Defender Salt Wave w Jastarni. I odliczanie do tego wakacyjnego sezonu wskoczyło już na kolejny bieg, bo Salt Wave dorzucił kolejne nazwiska do line-upu. Z końcem lipca do Jastarni przyjadą, uwaga, Gradson, czyli takie mocniejsze brzmienia, i on łączy, no właśnie, co on łączy? Łączy rap, może rock też z elektroniką. Sam brał udział podczas koncertów Linkin Park ostatnio, przed którymi występował podczas ich światowej trasy From Zero. Po 3 latach nieobecności na saltową scenę powraca Zalia, która przez te 3 lata stała się jedną z najpopularniejszych wokalistek w Polsce. Dostała Fryderyka w kategorii album roku pop. I to jest głos, który po prostu hipnotyzuje. I Zalia to jest zawsze dobry pomysł. I do tego jedno z najgorętszych młodych nazwisk na krajowej scenie, czyli Liwka, której gościnny udział na albumie Taco Hemingway, Latarnie wszędzie dawno zgasły, sprawił, że jej głos poznała cała Polska. Więc mamy 3 zupełnie nowe nazwiska. Grandson, Zalia i Liwka na Salt Wave Festiwalu, a to wcale nie koniec, bo tym samym oni dołączają do Sokoła, do Jana Rapowanie, do Vito Bambina, do Kukona czy Crystal Fighters. No, to będzie na pewno bardzo miłe wydarzenie. I oczywiście my, jako Chili Z, będziemy na miejscu, jesteśmy patronem medialnym tego niezwykłego wydarzenia i chcemy was tam wysłać. Konkurs małpa chiliz.pl. Konkurs małpa chiliz.pl. Dlaczego podwójne zaproszenie na Salt Wave powinno powędrować właśnie do was? Proszę nas przekonać. Konkurs małpa chiliz.pl. Podwójny karnet na Salt Wave Festival w Jastarni czekam. I w oczekiwaniu na wasze głosy gramy. Zalia, jej diament. To też będzie można usłyszeć w Jastarni.

0: 26 lat temu dwa potężne głosy spotkały się w studiu i nagrały duet If I Told You That. George Michael, albo Whitney Houston i George Michael, panią przodem zawsze. Dzisiaj smutno się tego słucha trochę, bo to duet nieobecnych. W 2026 roku nie ma już ani Whitney Houston, ani George'a Michaela. I tak jak w przypadku wielu artystów, którzy śpiewają, pozostała muzyka i to piękna i do niej warto wracać. 25 minut po 17 w sprawie Salt Wave Festiwalu zapraszam jeszcze przez chwilę. Konkurs konkurs@chillyz.pl. Dlaczego podwójne zaproszenie powinno powędrować właśnie do Was? Ostatnie minuty czekam. konkurs@chillyz.pl.
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
3: Autopromocja.
1: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chilli Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22:00. Hot and chill. Tylko w Chilli Z.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Gdynia Riverside Living. Apartamenty premium nad Motławą w sercu Gdańska. Idealny wybór do zamieszkania lub inwestycji w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji miasta. Taras widokowy, klub mieszkańca, sauna, siłownia. Sprzedaż właśnie ruszyła. Skorzystaj z oferty startowej dostępnej dla pierwszych klientów. Gdynia Riverside Living. Apartamenty stworzone do życia i mądrego inwestowania. Odwiedź gdynia.pl.
9: Bittersweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl.
10: Bittersweet. Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
11: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając Cię do Żabki.
12: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka, latte, krema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
18: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+ oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotele Spa Dr. Irena Eris. Luksus blisko natury.
1: Po reklamie.

First, State My Crave, czyli Z, 21 minut przed 18 środową porą. Krótki metraż, panie i panowie, teraz na naszym tapecie. Pod tym hasłem kryją się dwa osobne zjawiska, które debata o przyszłości kina cały czas myli. Pierwsze zjawisko to taki film krótkometrażowy jako autonomiczna forma. Ta znana jest z konkursów wszelakich, czyli z Berlinale, z osobną statuetką Academy, albo Sundance, albo z Gdyni. A drugi krótki metraż to są treści do scrollowania, czyli te pionowe TikToki, Reelsy, mikrodramy oglądane każdego dnia w każdym miejscu na świecie. I kiedy ktoś pyta, czy krótki metraż to jest przyszłość branży filmowej, to zwykle w głowie ma ten drugi obraz, czyli właśnie te pionowe TikToki, a wnioski wyciągamy wobec pierwszego i pojawia się trochę panika. Najczęstszy argument za triumfem krótkiej formy jest też jak najbardziej mylny, bo skoro uwaga nasza skróciła się do 8 sekund, to długie opowieści muszą przegrać po prostu z definicji. I ta liczba krąży po prezentacjach marketingowych już od lat i okazuje się, że jest nieprawdziwa, że człowiek potrafi skupić się przez 8 sekund. Pochodzi ona z 52-stronnicowego raportu kanadyjskiego oddziału Microsoftu z 2015 roku, który te najbardziej cytowane dane wziął nie z własnych badań, ale od firmy Statistic Brain, a ta, kiedy była dopytywana przez dziennikarzy, to nie potrafiła wskazać źródła. Michael Posner, jeden z badaczy, który w ogóle zmapował sieci uwagi w mózgu, twierdzi, że nie ma żadnych dowodów na jej skrócenie od czasów, gdy zaczęto ją opisywać, czyli od końca XIX wieku. Oczywiście pojawiają się nowsze prace, które sugerują, że intensywne scrollowanie krótkich wideo koreluje z naszą słabszą uwagą podtrzymywaną, ale cały czas jest to obszar sporny, oparty na korelacjach, a nie na przyczynowości i co kluczowe dotyczy jednak nawyku przesuwania kciukiem, a nie oglądania filmów. Oczywiście TikTok rozprasza, ale nie wynika tak naprawdę z tego nic o losie sztuki filmowej. Czyli jednym słowem, krótki metraż nie jest przyszłością kina, bo nigdy nią nie był, tylko zawsze był jego dziełem badań i rozwoju, takim poligonem, na którym można ryzykować, bo oczywiście stawka i budżet jest niższy. Tyle, że poligon przestał być przestrzenią ćwiczeń i ten poligon zyskał publiczność, własną platformę i z czasem również pieniądze. Paula Roma teraz zaśpiewa. Nie wypada. Paula, która jutro pojawi się w Chili Z Live Session.

wiecie, i właśnie to tak bywa z tymi eksami. SZA o tym, że jednego by zabiła. Jezu, mroczne strasznie. 10 minut i będzie 18, to teraz zabiorę was do 2002 roku i prawdopodobnie najważniejszej płyty grupy Coldplay. Chris Martin stwierdził po pracy wstępnej nad tą piosenką, że jest za trudna i że najlepiej zostawić ją do następnej płyty, ale jego przyjaciel, kiedy dowiedział się, że to ma być tak zwany odrzut, szybko wpłynął na to, żeby ten numer się znalazł na tej płycie i do dzisiaj pewnie panowie nie żałują. Jeden z większych przebojów grupy Coldplay, Clocks, przypomnijmy sobie teraz.

0: takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
2: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
3: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Gdynia Riverside Living. Apartamenty premium nad Motławą w sercu Gdańska. Idealny wybór do zamieszkania lub inwestycji w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji miasta. Taras widokowy, klub mieszkańca, sauna, siłownia. Sprzedaż właśnie ruszyła. Skorzystaj z oferty startowej dostępnej dla pierwszych klientów. Gdynia Riverside Living. Apartamenty stworzone do życia i mądrego inwestowania. Odwiedź gdania.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny. Rekordacji Industria Chemika Farmaceutica SPA.
8: Po reklamie.

0: środę, słuchacie, czyli Z. Minęła 18 w studiu Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Słońce pojawią się w piątek w Traffic Design w Gdyni i to będzie kolejna zapowiedź tegorocznej edycji Gdynia Design Days. Słońca z wykrzyknikiem to wystawa kilimów duetu Tartaruga. Jadzia Lenart i Wiktoria Podolec już od 9 lat tworzą swoje dzieła przy użyciu tradycyjnych przyrządów i technik, używając tylko naturalnych barwników. Kilimy, które zobaczymy, przypominają pocztówki. Są zapisem wspomnień z podróży po świecie. Na tę wystawę zapraszamy od 19 czerwca, to wtedy wernisaż o 18 do 8 sierpnia. Natura zapisana w sztuce na różne sposoby to najlepszy towarzysz naszej codzienności. O tym między innymi będziemy rozmawiać podczas zbliżającego się kongresu i festiwalu psychologicznego Remind we Wrocławiu.
3: My mamy zapisane to w sobie i ta natura wspaniale na nas działa. To jest no, nawet kąpiele leśne, które w Japonii są zapisywane na receptę, prawda? Mhm. Pokazują, jest mnóstwo badań, które pokazują, jak obcowanie z naturą nawet przez 20 minut, jak bardzo obniża nam poziom kortyzolu, obniża nam tętno i w ogóle działa pozytywnie na nasze samopoczucie.
2: Mówi Ewa Bryl. Jej prelekcji wysłuchamy w ramach ścieżki Psychologia w sztuce. Kontakt z dziełami nawiązującymi do przyrody, przestrzeni i naturalnego dźwiękowego pejzażu jest nam potrzebny zwłaszcza dziś.
3: Od 90 do 95% czasu spędzamy we wnętrzach współcześnie. To jest naprawdę bardzo dużo. Kiedyś tak nie było. Dlatego próba implementacji tych właśnie wzorów czy odniesień do natury, czy też naturalnych materiałów, o czym jeszcze nie mówiłam, ale jest to również bardzo istotne, będzie działało na nasz dobrostan.
2: I to hasło na pewno będzie obecne w wielu miejscach kongresu i festiwalu Remind, na który zapraszamy Was do Wrocławia od 22 czerwca. Szerszą rozmowę z Ewą Bryl znajdziecie na naszej stronie w zakładce podcasty. Na koniec jeszcze jedna premiera teatralna przed końcem sezonu, tym razem to Ex w Teatrze Ateneum. Najnowsza sztuka Mariusza von Mayenburga portretuje współczesnych 40- i 50-latków.
4: Bardzo dobrze się to mówi, jest bardzo dobrze skonstruowany, inteligentny i błyskotliwy dialog, więc to jest zawsze takie wyzwanie, żeby to rozwikłać i żeby te rzeczy, które są pod spodem, pod tekstem wydobyć, zobaczyć, poczuć i przekazać widzom emocje, które towarzyszą bohaterom, bo jest ich dużo.
2: Mówiła w rozmowie z Rafałem Turowskim z Chili Z Milena Suszyńska, którą zobaczymy na scenie, obok niej Olga Sarzyńska i Łukasz Simlat.
4: Jest to taka prosta konstrukcja, kiedy do domu wieczorową porą wkracza ex. I co dalej się wydarzy, to już jest tajemnica i zapraszamy serdecznie widzów, żeby przyszli i pobyli z nami i przyjrzeli się temu. A może i trochę dzięki temu sobie.
2: Premiera już w piątek w warszawskim Teatrze Ateneum. Kolejne spektakle w sobotę, w niedzielę, a potem 25 i 26 czerwca.
0: Do domu wieczorową porą wraca ex. No wszystko o tych było dzisiaj.
1: W pogoni za kulturą.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Słuchasz Radia Kili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
0: No, doinformowani. 3 minuty po 18. Jakub Lachowicz, zapraszam na jeszcze jedną wspólną godzinę. Nie o eks.

trzeba mieć fantazję, żeby pochodząc ze Szkocji nagrywać brytyjskie piosenki, a zespół nazwać amerykańsko Texas. Tak właśnie zrobili państwo ze Szkocji wspomnianej, na czele Charlene Spiter, która jest piękna, ma też piękny anielski głos i zagrałem wam ich największy przebój, czyli Summer Song, ale w wersji Truth and Soul Session i bardzo to było przyjemne. 14 minut po 18. Festiwale, piękne sprawy, znowu na tapecie. Festiwal Audio River jest nierozerwalnie związany z historią muzyki elektronicznej. Pierwsza edycja odbyła się w 2006 roku, wtedy w Płocku. I wtedy, w tym 2006 roku, europejskie parkiety należały do techno, mediów społecznościowych jeszcze nie było. A wielu artystów, którzy dzisiaj wypełniają największe hale i festiwale, znajdowało się dopiero na początku swojej drogi. 20 lat. Przez te 20 lat zmieniło się prawie wszystko i przed nami jubileuszowa edycja Audio River właśnie. To od 10 do 12 lipca na łódzkich Błoniach. I to będzie opowieść o dwóch dekadach kultury klubowej, zwłaszcza spoglądając na tegoroczny line-up, który został właśnie zbudowany wokół tego symbolicznego spotkania różnych generacji fanów muzyki elektronicznej. Na przykład widzę, że wystąpią The Prodigy, czyli jeden z tych zespołów, bez których trudno wyobrazić sobie współczesną kulturę rave. Brytyjska formacja, która wyniosła muzykę elektroniczną do mainstreamu, oczywiście, pamiętamy, Firestarter i te sprawy. Kolejnym reprezentantem jest Disclosure, czyli duet braci, którzy na początku poprzedniej dekady należał do najważniejszych głosów elektronicznego popu. Najmłodszą generację reprezentuje Marlon Hofstadt, który jest jednym z najciekawszych artystów ostatnich lat. Pan pochodzi z Niemiec i jego muzyka najtrafniej oddaje energię pokolenia Z na tegorocznym Audio River. Jubileusz, proszę Państwa, i Dominika Kontarowicz, no bo kto inny? Wkrótce porozmawia z organizatorami Audio River i wiem, że będą też zaproszenia. Program urodzinowej edycji Audio River to okazja do obserwacji tego, jak przez ostatnie dwie dekady zmieniała się muzyka elektroniczna, jak wiele pokoleń estetyk potrafi się połączyć na jednym wydarzeniu. No to połączmy może tą środkową energię. Disclosure, Sam Smith. Świetny klubowy numer. Polecam dać głośniej. Tak wam gramy w Chilizat.

0: to pan Twardoch w książce Tylko Haj w swojej opowieści wyciągnął pojedyncze linijki z tej piosenki, czyli właśnie w kilometrach. Jak na przykład na billboardach twarze mówią, o czym mam marzyć, i wkleił je w taką intensywną dość opowieść o chorobie, która niszczy rodzinę. To jest książka, która przedłużyła życie kompozycji z tej płyty, albo wręcz dała im zupełnie nowe życie i rozszerzyła mikroświaty, które zostały zarysowane w tekstach piosenek Kaśki i Dawida. I nie pierwszy raz literatura czerpie oczywiście z muzyki. Mocno wam to polecam. Tak samo jak polecam tę epkę. Tak samo jak polecam płyty Kaśki. 25 minut po 18, Tudor Cinema Club, Lola Young najnowsza. To w najbliższych minutach w naszym Chili Z.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Autopromocja.
1: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety.
4: Okay, don't be smart. Who do you think you are?
1: Słuchaj festiwalowego rozkładu jazdy w każdy czwartek o godzinie 12.
4: Yeah!
1: Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skierpiątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
1: Po reklamie.

Was jeszcze nie dotarł do najnowszej płyty Darii ze Śląska, gorąco wam ją polecam. Wspaniała. Daria ze Śląska i pan ze stolicy w Chili Z. Jak zwykle z życiowymi tekstami. Daria. 17 minut dzieli nas do 19. Młodzi dorośli, czyli nasze ukochane Gen Z, pokolenie Z, pragną bliskości i ponad wszystko cenią sobie autentyczność. No to wiadomo, przynajmniej tak mówią, ale tworzenie relacji wcale nie przychodzi im naturalnie. Według badań Yahoo i YouGov 55% respondentów przyznaje, że strach przed zażenowaniem powstrzymywał ich przed otwarciem się przed drugą osobą, a duża część z tych osób przyznaje, że ten lęk wpłynął na ich postrzeganie relacji romantycznych, chęć, a raczej niechęć realizowania swoich pasji, a nawet wykorzystywania okazji na tle zawodowym. Czyli jednym słowem, generacja Z uznaje za żenujące. I według tych badań jest to bardzo wiele rzeczy. Jest to pokłosie działań wcześniejszych pokoleń, przede wszystkim milenialsów, jak zwykle to milenialsi są winni, od publikacji w mediach społecznościowych, przez staranie się za bardzo w pracy, zażenowaniem albo żenującym zachowaniem może być okrzyknięte każde zachowanie, które zdradza, że Gen Z ma w sobie emocje. Badanie Nigdy Więcej Samotności wykazało, że na samotność cierpi aż 65% z pokolenia Z. Jednocześnie przyznanie się do tego, że czuje się samotnie, byłoby równoznaczne z przyznaniem się do porażki, więc dalej jest to temat tabu. Paradoksalnie wychowywanie w internecie sprawiło, że generacja Z dużo bardziej otwarcie mówi o seksie czy o zaburzeniach psychicznych, a o codziennych emocjach i odczuciach dużo mniej. Większość cierpiących na samotność młodych ludzi nigdy nie podjęła tego tematu ze swoimi rówieśnikami, rodziną albo innymi bliskimi, więc wychodzi na to, że paradoksalnie pokolenie, które wychowało się w internecie, najbardziej boi się tego, co w internecie jest najłatwiejsze, czyli bycia widzialnym. Smutne to jest. Gen Z, spokojnie, do boju, dacie radę. Surfaces teraz, come with me. No to taka propa w Chili Z.

Kaczka i Newman. U niej będzie jeszcze bardzo głośno, zobaczycie. Man of the House. Jedna z naszych nowości w CZVZ. 9 minut i będzie 19. Mamy środę, o 20 gabinet dźwięku Gabi Drzewieckiej. A teraz piosenka. Uwielbiam takie piosenki. Dorabiam sobie ideologię, płaczę, wzruszam się, wyobrażam sobie, że wokalista musiał przeżyć w życiu coś bardzo strasznego. Tymczasem brat, jeden z braci Connell, przyznał, że powstanie piosenki nie były spowodowane artystycznym natchnieniem, tylko wymogiem wytwórni. Cytuję: nie przypominam sobie, czy wytwórnia wymagała od nas kiedykolwiek napisania piosenki w konkretnym stylu, ale zaproponowali akustyczny usypiacz w średnim tempie i napisałem 74, 75. 74, 75, liczby, które nie były początkowo zaplanowane. W 75 roku Connell ukończył liceum, jednak według niego liczby te miały oznaczać punkty A i B, a między nimi znajduje się linia czasu. I tutaj znowu mamy zepsucie, ponieważ przyznał, że poza tym pasują idealnie do melodii i śpiewa je się łatwo. Piękne lata 90. To tak z cyklu Raz, a dobrze. The Connells. Bracia Connells. Teraz w CZVZ. Jakub Lachowicz, dziękuję. Miejcie spokojny wieczór. Słyszymy się w CZVZ jutro. Dobrego wieczoru. Do usłyszenia. Dzięki.

0: Reklama.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
0: Po reklamie.

Serce z kości, mięsień wiotki pulsuje, przyspiesza rytm. To początek, wschód słońc i drżenie w kącikach ust.

plonu i bez wzoru, namiętnie i aż do krwi. To początek wschód słońc i drżenie w kącikach ust.

0: Autopromocja.
1: Ojczyzna. Nowy film Pawła Pawlikowskiego. Filmowa medytacja nad istotą sztuki i powinnością artysty. Kino bezkompromisowe, wymagające, ale zarazem niezwykle prawdziwe. Po podwójne bilety do sieci Kin Helios zapraszam do porannego programu Cini Z. Od poniedziałku do piątku po godzinie 7. Magda Kasperowicz.
2: Cini Z. Naszemu Gustawi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Bittersweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
4: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Po reklamie.

0: Reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
5: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
6: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży, w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
5: Cudownie!
6: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Gabinet Dźwięku w Chili Z.
1: A w gabinecie ja, Gabi Drzewiecka. Dobry wieczór, punktualnie 20 na zegarach. No i zapraszam we wspólną muzyczną podróż, która potrwa do godziny 22. Zaczynamy, można powiedzieć, takim klasykiem, który kiedyś był ogromnym hitem i to chyba były takie najlepsze czasy panów z Gorgon City, czyli Imagination. No, jest to mega hit. Bardzo lubię powracać do tego numeru, także początek będzie taki lekko mocniejszy, ale to kilka numerów i później będzie nieco spokojniej, aczkolwiek spokojnie to też nie jest dobre słowo. Dzisiaj muzyczny miszmasz, właściwie jak zawsze w gabinecie dźwięku, bo na tym to wszystko polega. No dobrze, to wsłuchujcie się zatem w te nuty, zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Zza kulis w Chili Z.
2: Zapraszam na następną rozmowę zza kulis, w której jak zawsze poruszam najtrudniejsze tematy. Zadaję pytania pod prąd i staram się wyciągnąć od swoich gości wszystko to, co najciekawsze. W najbliższą sobotę w Chili Z, a później w wersji podcastowej zapraszam Max Ber.
1: Zza kulis. W każdą sobotę o 18:00. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny.
8: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
8: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
9: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18:15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Po reklamie.

0: Kabinet Dźwięków, czyli Z.
1: Kat Von D i Illusion. No właśnie, Kat Von D, czyli tatuażystka, bizneswoman, mająca swój makijażowy interes, jak się okazuje również wokalistka. No okazało się już jakiś czas temu, ona całkiem naprawdę przyjemne te piosenki wydała, zresztą na albumie całym. Przechodzimy do The Hundred in the Hands i to jest w ogóle duet, który ja poznałam przy okazji singla Tunnels, który za chwilę usłyszycie. Ten singiel ukazał się w 2012 roku i pamiętam, że chyba w ogóle ta piosenka mi gdzieś na SoundCloudzie wyskoczyła. I tak właśnie raz na jakiś czas lubię sobie do niej powrócić. Państwo jakoś bardzo dużo nie wydali w swojej karierze, ale pojawiły się 3 albumy długo grające, a także epka. Ostatni album wydany w 2017 roku, więc już 9 lat temu, ale z tego co widzę, to rozpaść się nie rozpadli, więc może jeszcze kiedyś coś nagrają. Następnie będzie Goldie Boutillier, Jameson, a także klasyczny, jak już tak brzydko powiem, kolokwialnie, klasyczek od Kiary, czyli Gold.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Po reklamie.

0: Gabinet dźwięków Chillies Z. Zaprasza Gabi Drzewiecka.
1: I to oczywiście z ogromną przyjemnością na kolejną wspólną godzinę, bo żegnać się będziemy dopiero bliżej 22. W tej godzinie spokojniej, będzie bardzo chilloutowo, będzie przyjemnie, a zaczynamy w ogóle od piosenki, z którą kiedyś już was zapoznałam. To jest w ogóle bardzo ciekawy duet. Brat z siostrą. Siostra obecnie ma chyba 13 lat, 13 albo 12 lat. Natomiast tę piosenkę, jak nagrali, to miała lat 11 i kiedy usłyszycie ten numer, będzie wam bardzo ciężko uwierzyć w to, że takie dźwięki i taki głos i taką przede wszystkim barwę głosu ma 11-letnie, jakby nie patrzeć, dziecko. Świetny, świetny numer. To teraz Some People i Leo. Następnie Jaco Teen i będzie też Lola Marsh.

0: Gabinet Dźwięku w Chili Z.
1: I przenosimy się do Australii, a to za sprawą takiej bardzo ciekawej artystki, która kryje się pod pseudonimem Lady Hawk. Piosenka, którą ja wam chcę zagrać, no już trochę lat ma, gdyż ona ukazała się, o ile mnie pamięć nie myli, w 2012 roku. Już wam to potwierdzam. Nie, 2008, widzicie, czyli pamięć mi jednak myli, jakoś tak bardzo sobie zapamiętam ją z 2012, nie wiem dlaczego. W każdym razie wydała dotychczas 4 płyty, pierwszą w 2008, ostatnią w 2021 roku, więc ona tak co kilka lat się aktywuje, no i potrafi coś naprawdę bardzo przyjemnego nagrać. No i tak też było w tym, jak się okazuje, w 2008 roku, kiedy to ukazała się na rynku piosenka pod tytułem Magic, z którą was teraz zostawiam.

0: Gabinet dźwięku w Chili Z.
1: To Japanese Breakfast i Honey Water. To oczywiście piosenka, którą słyszeliście przed momentem. A teraz zaglądamy, drodzy Państwo, do najnowszej płyty od rodzeństwa Angus and Julia Stone. Karaoke Bar to jest tytuł piosenki, jak również tytuł albumu najnowszego. No, trochę tych płyt już wydali, jest ich aż 7. No i w tym roku też świętują 20-lecie założenia swojego duetu po prostu, więc całkiem przyjemna okazja, całkiem przyjemny jubileusz i moim zdaniem też bardzo przyjemna piosenka. I z tym Was teraz zostawię, będzie Karaoke Bar, potem będzie Genevieve, w piosence Heavenly. Same przyjemności, moi drodzy.

0: Gabinet dźwięków, czyli Z.
1: To Henry Morris i Paradise, natomiast teraz zapraszam Was do świata Suki Waters.

I tą pięknie rozpoczynającą się piosenką mówię wam już dobranoc. To John Bellion i Wash. Ja nazywam się Gabi Drzewiecka, a to był mój gabinet dźwięku. Śpijcie dobrze.

0: Autopromocja.
1: Już w najbliższą sobotę, 20 czerwca, specjalny program prosto z plenerowego studia, czyli Z.
2: Opowiedzieć plakat przez radio to jest wyzwanie, ale podejmiemy się go wspólnie z naszymi gośćmi i to w szczególnym miejscu.
3: To lato zaczniemy ze sztuką w Muzeum Plakatu w warszawskim Wilanowie. Połączymy się z Wami z naszego plenerowego studia.
2: Bądźcie z nami na miejscu lub na falach eteru.
3: Zapraszamy. Katarzyna Kozak
2: i Magda Bauer.
1: Czyli Z. Nastaw się na chillout.
0: Autopromocja.

What are you doing, my love? Chilly Sight. Chilly.

0: oczama. Buongiorno, Warszawo! Losteria w Elektrowni Powiśle zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty włoski klimat i smak, który najlepiej dzieli ci z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Teraz w każdą sobotę o 19:00 tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Dokąd na wakacje?
2: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
1: Czyli Zdrojowa Hotels.
2: Zdrojowa Hotels?
1: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
2: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni?
1: Rezerwuję. Tylko na zdrojowahotels.pl.
0: Po reklamie.

might as well get used to you.

might as well get used to you.